0: feel
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Won't stop. Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

mogę, ty rad za grosze. Tymczasem ja rąk nie brudzę. Już nie proszę o wolne, mam zawsze sobotę i dokładnie niczego nie muszę. Stawiam na siebie, sam nie wiem co będzie. Niewiele mogę w sumie stracić, może być tylko lepiej. Zależy od ciebie, bo mi się nie śpieszy.

Muzyczne Radio Lato.

staniesz tylko jednym z moich wspomnień. Dlatego zadzwonię do ciebie jeszcze za 3 razy, a ty nie odbierzesz za każdym razem i pewnie oddzwonisz.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca. Mamo.

0: RMFFM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, dziś w programie podwyżki na stacjach nie są może drastyczne, ale nie hamują. Gdzie najłatwiej o mandat za prędkość w naszym kraju i przypomnienie, że znaki obowiązują nie tylko, gdy widzimy je stojące na przykład przy drodze. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wakacyjne wyjazdy z tygodnia na tydzień coraz droższe. Na razie rozwój wydarzeń na giełdach naftowych nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Nadzieją na poprawę sytuacji są jedynie rządowe zapowiedzi na temat możliwości przywrócenia programu osłonowego dla rynku paliw, ale na razie to obietnice odłożone w czasie. No to teraz prognoza dla detalicznego rynku paliw na początek sierpnia. Niestety odzwierciedla tendencje widoczne w hurcie. Spodziewane są wyhamowania podwyżek dla benzyn i dalszego wzrostu kosztów tankowania diesla. Średnie krajowe ceny dla poszczególnych gatunków paliw według ePetrol.pl będą wyglądały w tym tygodniu następująco. 7,47,60 dla zwykłej benzyny, 8,10 i więcej dla oleju napędowego i dla autogazu 2,94,3,10 za litr. Teraz, gdzie najłatwiej o mandat za prędkość?
0: Aktualności.
1: Przypomnę, pieczę nad infrastrukturą rejestrującą wykroczenia drogowe w naszym kraju sprawuje Canard. W skład systemu wchodzą fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości oraz szczególnie ulubione przez kierowców systemy red light, rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. A wracając do tytułowego pytania. Palma pierwszeństwa przypada fotoradarom. Nie dziwota, jest ich w kraju najwięcej. Dokładnie 520 urządzeń, które przez pół roku zarejestrowały łącznie ponad 401 tysięcy wykroczeń. Rekordy, nazwijmy to, popularności bije fotoradar w Krzyszkowicach, zlokalizowany przy obleganej Zakopiance, ustrzelił blisko 13 tysięcy wykroczeń. Drugie miejsce należy do fotoradarów w miejscowości Rumianek na wylotówce z Poznania w kierunku Tarnowa Podgórnego. Ponad 10,5 tysiąca wykroczeń.
0: Autoradio.
1: W czołówce mamy też akcent dolnośląski. Trzecie miejsce z blisko 10 tysiącami wykroczeń przypadł fotoradarowi przy ulicy Zamenhofa w Świdnicy. Ale wbrew liczbom wyraźnie skuteczniejsze niż klasyczne fotoradary okazują się odcinkowe pomiary prędkości. W pierwszym półroczu zarejestrowały 384 tysiące naruszeń. Jednak liczba OPP jest niemal pięciokrotnie mniejsza niż fotoradarów, to tylko 111 lokalizacji. Najwięcej naruszeń tego systemu jest poza Dolnym Śląskiem. Palmę pierwszeństwa dzierży OPP na trasie S2 Warszawa za górze, blisko 38 tysięcy fotek. I na koniec, znaki drogowe obowiązują nie tylko, gdy stoją przy drodze lub są na niej namalowane.
0: Aktualne przepisy.
1: Na autostradach coraz częściej mamy znaki elektroniczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Mimo to część osób nadal lekceważy ich znaczenie. Na przykład, gdy pojawia się na nich czerwony X, znak taki nad danym pasem ruchu informuje, że nie wolno z niego korzystać. Mimo zagrożenia wielu kierowców kontynuuje jazdę, tymże wcześniej kierowcy zwykle widzą migający żółty znak ze strzałką, który informuje o konieczności zmiany pasa. To sygnał, by z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do wykonania bezpiecznego manewru. A przejazd pod czerwonym X jest traktowany podobnie jak na czerwonym świetle. Za takie wykroczenie grożą surowe konsekwencje. W przypadku umyślnego naruszenia przepisów standardowa kara może nawet być podwojona. Policja przypomina, że elektroniczne oznakowanie na autostradach nie jest jedynie sugestią, ma chronić kierowców, jak i osoby np. pracujące przy usuwaniu awarii. Zignorowanie takich znaków może skończyć się nie tylko wysokim mandatem, ale też poważnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia uczestników ruchu. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Dzień dobry. Na początek kronika kryminalna. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu mieszkańcowi Kowar. Mężczyzna odpowie za zabójstwo swojej 77-letniej matki.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że 10 maja ubiegłego roku oskarżony, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę domową, podczas której zaatakował swoją matkę. Mężczyzna bił kobietę pięściami po głowie, a następnie chwycił za szyję i dusił, doprowadzając w efekcie do jej śmierci. Oskarżony o zdarzeniu nie powiadomił żadnych służb ani osób trzecich. O zabójstwie policję zawiadomił dopiero brat pokrzywdzonej. Mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. 52-latek przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Złożył też wyjaśnienia. Okazało się, że był już karany sądownie za znęcanie się nad swoją matką. Wówczas usłyszał wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: W raporcie za godzinę również powrócimy do policyjnych działań i powiemy o doprowadzeniu do prokuratury wczoraj 18-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował w sobotę wieczorem 30-letnią mieszkankę Wrocławia. Szczegóły w kolejnym raporcie. A teraz a propos pogody i suszy. Mieszkańcy regionu oraz turyści muszą być odpowiedzialni i ostrożni. W lasach jest sucho, a synoptycy zapowiadają powrót wysokich temperatur. Ostrzegają strażacy i leśnicy. Według statystyk 9 na 10 pożarów lasów powoduje człowiek, mówi Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
3: Zagrożenie pożarowe w lasach wiąże się z wilgotnością ściółki, czyli tego poszycia pokrywy gleby, poszycia leśnego, oraz wilgotnością powietrza. Jest w lesie bardzo sucho, w związku z tym apeluję do wszystkich o ostrożność, o rozsądek i korzystanie z terenów leśnych naprawdę mądrze i rozsądnie. Przede wszystkim mam tu na myśli rozpalanie ognisk. To też jest zabronione na terenach leśnych, a jednak mamy przykłady, że takie sytuacje mają miejsce. Ja przypomnę, że wszystkie pożary lasów są pożarami trudnymi do gaszenia, przede wszystkim z racji na trudny dojazd, a szczególnie u nas w górach na naszym terenie. No i drugi czynnik, z powodu którego są te pożary trudne, to przede wszystkim trzeba wodę zorganizować do gaszenia tego pożaru, a muszą być jej duże ilości i to też wymaga bardzo dużo pracy i zaangażowania. Jest to czaso i kosztochłonne, jeżeli chodzi o działania w lesie. Także apeluję o rozsądek, żebyśmy w tym roku mieli mniej pożarów niż w zeszłym, pomimo tego, że w lesie jest bardzo sucho.
1: A tylko wczoraj na Dolnym Śląsku doszło do kilku pożarów lasów i łąk. Między innymi strażacy gasili tereny leśne w Lubawce. I na koniec odwiedzamy Góry Sowie. Na półmetku wakacji turystów na południu Dolnego Śląska nie brakuje. Jeszcze raz prosimy, bądźcie rozważni na otwartych terenach. W ubiegłym miesiącu przez wiele dni aura nie sprzyjała wypoczynkowi w nadmorskich kurortach i dlatego spora część urlopowiczów wybrała południową część kraju. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, przynajmniej wynika z informacji, jakie przekazała mi burmistrz leżących u stóp Gór Sowich Pieszyc. Dorota Konieczna-Enozel zaznacza, że spory ruch w tym roku rozpoczął się już w maju i czerwcu, kiedy tylko na wieżę na Wielkiej Sowie wchodziło powyżej 10 tysięcy osób w miesiącu.
5: Ale znowu podkreślam, to są tylko te osoby, które rzeczywiście weszły na Wielką Sowę, na wieżę widokową. Tak? Nie zawsze te warunki są sprzyjające, nie zawsze każdy chce na tą wieżę wejść, więc turystów jest coraz więcej. My dbamy o infrastrukturę turystyczną. Pieszyce i Wielka Sowa, oczywiście jesteśmy połączeni ze sobą, ale proszę pamiętać, że Wielka Sowa to jest atrakcja turystyczna nie tylko miasta i gminy Pieszyce, ale przede wszystkim Gór Sowich.
4: To właśnie burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel. O tym, że turystów po północnej stronie Gór Sowich jest naprawdę dużo, może świadczyć fakt obłożenia miejsc noclegowych w hotelach.
5: Tak, rok do roku dostrzegamy jakby zwiększoną ilość turystów. Muszę powiedzieć, że wcześniej obsługiwaliśmy głównie turystów biznesowych. Dzisiaj to są turyści, którzy przyjeżdżają, odwiedzają Góry Sowie, ale traktują jakby te Pieszyce jako miejsce wypadowe do zwiedzenia całego obszaru Gór Sowich, ale także powiatu kłodzkiego.
4: W całym 2025 roku licznik zainstalowany na bramce wieży na Wielkiej Sowie zarejestrował nieco ponad 100 tysięcy wejść. Wiele wskazuje na to, że w tym roku ten wynik może być jeszcze większy. Z Pieszyc w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Arek Włodarski, dziękuję. Kolejny raport o 6.30.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
1: Kolejna fala upałów, miejscami nawet do 40 stopni. Dożywocie grozi 18-latkowi, który zaatakował nożem we Wrocławiu. Zajrzymy też na zmienioną i to bardzo ulicę Złotą w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami. Prawie cała, z wyjątkiem samej północy kraju, bo tylko tam będzie poniżej 30 stopni. A już od południowych Mazur i Kujaw, dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34 stopnie, w górach 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, średniego i trzeciego najwyższego stopnia. To znaczy, że w tych miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. A to nie koniec, bo jutro ma być jeszcze goręcej, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. Kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem nad Bałtykiem, 60 km od Łeby, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypomnę, w piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła rosyjską maszynę 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi tzw. transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych samolotów. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy oskarżonego o próbę zabójstwa 30-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
3: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku, potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania, wczoraj miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem, Adrian Zandberg.
4: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centrum.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Człowiek tak sobie słucha tych wiadomości i mówi dokładnie tak jak w pewnym programie. 40? Nie, tyle to nie. Dzisiaj u nas od 32 do 34 stopni ma być oficjalnie. Jutro może stopień więcej, a później odrobinka chłodku się pojawi. Hura, jeszcze deszcz się też dzisiaj pojawi. Burze są możliwe po południu, bo więcej chmur się pojawi na niebie. Aktywność elektryczna powietrza będzie spora. I przed czym was ostrzegamy? Lojalnie, żeby nie było. 4,5 po 6, wtorek, 4 sierpnia. Radek Bajor, kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: Najpóźniej człowiekowi chodzi pół dnia po głowie ta piosenka, w zasadzie jej refren, everybody, coś tam, sunshine day, coś tam, przepraszam, że zaśpiewałem jak typowy Polak, ale tyle w zasadzie umiemy, nieważne, ważne, że fajne numery pojawiają się w ten jakże piękny dzień, we wtorek, 4 sierpnia, wróć, na 11 minut po godzinie 6. Jeśli chodzi o cierpienie, to najbardziej cierpią teraz kierowcy na drogach, przynajmniej na niektórych. A teraz dowiemy się, gdzie.
1: Drogi na gorąco.
0: Zupełnie poważnie zaglądamy sobie na S3, kilometr z numerem 321 między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód w kierunku na Lubawkę na granicę w Czechach. Tam na wysokości Jawora Wschód doszło do kolizji, dachował bus, kontenerek. Na szczęście najprawdopodobniej nikomu nic się poważniejszego w tym wypadku nie stało, ale jezdnia jest zablokowana, a zalecany jest objazd na węźle Jawor Północ na drogę wojewódzką 320. Objazd, węzeł Jawor Północ, drogą 320, a czas utrudnienia to jeszcze tam może potrwać około 2-3 godzin nawet, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przenosimy się na 4, odcinek Kostomłoty, węzeł Pietrzykowice w kierunku na Wrocław. Tam jest prowadzone koszenie na pasie rozdziału, koszenie traw, prace są szybko postępujące, w związku z czym zajęty jest lewy pas ruchu. Uważajcie na siebie, uważajcie na drogowców, uważajcie na innych, a gdybyście wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.
0: Albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Teraz Leniwiec i Skalaw. Miała.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Kwadrans z haczykiem lekkim po godzinie 6:00. Jest dzień dobry raz jeszcze, wtorek, 4 sierpnia, to już mówiliśmy, ale pewnie nie powiedzieliśmy wam jeszcze, że 149 dni zostało nam do końca roku. Imieniny mają Dominik, Franciszek, Fryderyk. Wszystkiego najlepszego, panowie. Słońce się mniej leni od nas, ale powoli staje się coraz bardziej leniwe. 5:27 to godzina, o której wstało, a zajdzie o 20:38. Dzień zatem będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 21 minut i będzie trwał 15 godzin i 11 minut. Cóż tutaj z ważnych rzeczy się wydarzyło tego dnia? Otóż 4 sierpnia roku 1901, czyli 125 lat temu, urodził się Louis Armstrong, Satchmo Pop Studios, wokalista, kompozytor, trębacz, jazzowy, postać ikoniczna. Odszedł do największej orkiestry świata śpiewać i grać na trąbce. W roku 1971, mając lat wówczas 69. W 1902, czyli rok później, też 4 sierpnia, urodziła się Maria Anna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska, czyli Hanka Ordunówna, aktorka i piosenkarka polska przedwojenna, zmarła w roku 1950, mając lat 48. W 1947 roku urodził się Klaus Schulze, twórca muzyki elektronicznej, współzałożyciel formacji Tangerine Dream, prowadzący również karierę solową. Zmarł w roku 2022, mając lat 74. W 1969 roku urodził się Max Cavalera, tak naprawdę to Massimiliano Antonio Cavalera, założyciel, gitarzysta i wokalista formacji Sepultura w latach 1984-96. Był lub nadal jest członkiem formacji Nailbomb, Soulfly, Cavalera, Conspiracy i Killer Be Killed. Wszystkiego najlepszego.
0: Kalendarium regionu.
1: To jeszcze zaglądamy do kalendarium regionalnego, jak zwykle ekspresem, i sprawdzamy, co historia pod datą 4 sierpnia zanotowała. A zanotowała, że w 1561 roku władze mirskie nakazały ukaranie strojnisia Franciszka Stelcera, który publicznie nosił modne wówczas spodnie nazywane pludrami, co było zakazane prawem lokalnym. Zgodnie z wyrokiem spodnie zdarto z nieszczęśnika pod pręgierzem, a krawca, który je uszył, wygnano z miasta. Czy dzisiaj by tak postępowano wobec tych, którzy noszą szerokie dżinsy w stylu lat 90? No właśnie, to się czasy zmieniły. W 1838 roku w budynkach poklasztornych w Legnickim Polu uruchomiono wojskową szkołę kadetów. Działała ona do 1920 roku. Szkołę tę ukończył późniejszy prezydent Niemiec Paul von Hindenburg. A w 1926 roku uroczyście otwarto stadion sportowy w Wałbrzychu na Nowym Mieście.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Fajny ten numer jest, nie ma co. Idealny na tę porę, na poranek, na 6 minut po godzinie 23. Zwłaszcza jak ktoś o tej porze ma konieczność wykonywania albo potrzebę ćwiczeń gimnastycznych, no to w tym tempie wyjdzie mu to wręcz fantastycznie, idealnie i znakomicie. I tego wam życzymy, niechże ten dzień będzie też dla was fajny, dynamiczny, sympatyczny, z odrobiną chłodu. Ale Farben 3 Magic za nami prawie, że... A przed nami...
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Będziemy przebojem.
0: Oskar Cyms, bez końca. A już przeczytałem, bez słońca.

0: Bastian, Just My Lord i How Faria, Jack and Jolene, taka to ładna piosenka na 6:28 nam się przydarzyła i nawet pół. Słuchajcie, to jest dopiero wyższy stopień niewyspania i rozkojarzenia porannego przy biomecie zwanym niekorzystnym, żeby powiedzieć zamiast 6:23, 23:06, ale słuchacze są czujni, ja bardzo przepraszam, obiecuję, kiedyś się wyśpię. I będziemy podawali godzinę poprawnie. Teraz 29 po 6, żeby nie było.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A za sekundę u nas raport regionalny i prognoza pogody.
2: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu. Autopromocja. Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: No to sprawdzamy, co teraz mamy, jeśli chodzi o wskazania termometrów, a mamy od 16 do 20 stopni, później w ciągu dnia od 32 do 34, w związku z czym wiadomo, ostrzeżenie przed upałem jest, ale jest również ostrzeżenie przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. 30 do 40 litrów może spaść na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwe jest również grad. To oficjalne ostrzeżenie od MGW. Uważajcie na siebie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Wynosi ono około 1015-1017 hektopaskali. W ciągu dnia na takim poziomie pozostanie, później zacznie spadać. Biometr mamy niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, na przeważającym obszarze regionu obowiązują w tej chwili żółte alerty smogowe. A na poranny raport regionalny zaprasza Arek Włodarski.
3: Zaczynamy od napadu na młodą kobietę we Wrocławiu. Jak już informowaliśmy w sobotę wieczorem na Muchoborze Wielkim, obywatel Ukrainy zaatakował 30-latkę na klatce schodowej budynku, w którym mieszka. Napastnik zadał ofierze 2 ciosy nożem w szyję i klatkę piersiową. 18-latek został doprowadzony do prokuratury. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Komunikat w tej bulwersującej sprawie napadu wystosował m.in. konsulat Ukrainy we Wrocławiu.
4: Konsulat Generalny Ukrainy potępił zachowanie sprawcy i wyraził ubolewanie z powodu zdarzenia. Placówka podkreśla, że sprawca musi ponieść konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Zaapelowała również do obywateli Ukrainy o przestrzeganie prawa i dbałość o dobre relacje polsko-ukraińskie. Podkreśliła, że w Polsce schronienie znalazły miliony Ukraińców, a pojedyncze zdarzenie nie powinno rzutować na całość relacji i całą społeczność ukraińską. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
3: Obrażenia kobiety na szczęście okazały się nie aż tak groźne, jak sądzono i informowano. 30-latka po zaopatrzeniu ran wyszła w poniedziałek ze szpitala w stanie, jak określono, ogólnie dobrym. Choć jak podkreślono, będzie potrzebowała zapewne pomocy psychologicznej. Sprawca został po informacjach świadków szybko zatrzymany przez policję. Motywy ataku nie są znane i będą wyjaśniane w czasie śledztwa.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Teraz przypominamy o utrudnieniach dla kierowców na drodze wojewódzkiej 320 na trasie Kamienna Góra-Lubawka, gdzie w poniedziałek rozpoczął się remont trasy. Na czas robót będzie ona zamknięta. Objazd poprowadzono drogą ekspresową S3. Gruntowny remont tego odcinka obejmie m.in. wymianę nawierzchni, budowę poboczy i montaż nowych barier energochłonnych. Koszt prac 25 milionów złotych. Służby apelują o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Teraz kolejne utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Od poniedziałku zaczął się remont nawierzchni na ulicy Czarnoleskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową, mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
5: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową, z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
3: A propos remontów, ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym roku mamy do rozdysponowania między samorządami 145 milionów złotych, o kilkanaście milionów więcej niż w roku ubiegłym, informuje Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
6: W tym roku mamy o 15 milionów złotych więcej. Z tego względu też i tych środków do dyspozycji samorządów będzie dużo więcej. Środki zostały podzielone na dwa źródła finansowania, czyli będziemy finansować przede wszystkim remonty. Tu jest kwota 43,5 miliona złotych, natomiast środki inwestycyjne to jest 101,5 miliona złotych. Z tego zabezpieczamy 25 milionów na inwestycje dwuletnie, natomiast pozostała kwota będzie do rozdysponowania na 2027 rok.
3: Dziękuję, teraz to wszystko. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, I'm Mike Candice. You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

A poranku człowiek sobie kątem oka prawego ogląda telewizję, prawego tylko, bo lewy patrzy na mapy drogowe Polski i nie tylko, przede wszystkim regionu, a tam pisze w tej telewizji, jest napisane tudzież, że Ariana Grande kończy chwilowo swoją działalność publiczną z różnych względów, podano ponoć powód. Dobrze, sprawdzimy, bardzo nam przykro z tego powodu. Za 22 minuty jest 7, teraz Blue Café z piosenką Kochamy siebie i dyskretnie przypominamy, że jak człowiek się sam nie ukocha, to może być tak, że ukochanym nie będzie. A przecież potrzeba nam miłości o poranku. I to nie tylko tego, jak kot przyjdzie, powie kocham cię, dawaj saczetę, szybko.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest

0: Człowiek sobie tak czyta dzisiaj, że jest Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Okej, mgliście to człowiek widzi różne rzeczy o poranku, bo zaspany jest, dopóki oczu porządnie nie przetrze albo nie umyje. A jeśli chodzi o słońce, to proszę bardzo, słońce w znaku lwa, księżyc w baranie. A baranów tam przecież nie brakuje, zwłaszcza na drogach. Uważajcie na siebie tak swoją drogą. A teraz 10 minut przed 7, Razzmatazz i Crazy World za nami, a przed nami...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to dziewczęta i chłopcy, sprawdzamy, co nas czeka. Barany drogie, czeka dobra passa w sprawach związanych z podróżami i zawieraniem umów lub nauką. Byki, ogarnie rozleniwienie, będą miały dziś problemy ze zmobilizowaniem się do działania. Bliźnięta, w sprawach prywatnych dużo radości. Niewykluczone bardzo dobre wiadomości. Nawet się rymuje. Raki mogą łatwo utracić panowanie nad sobą, lepiej nie przeprowadzać dziś poważnych rozmów. Lwy w końcu zaczną dostrzegać nowe możliwości dla siebie i dla swego samorozwoju. Panny będą w dobrym nastroju i formie. Różne niepokoje i rozterki odejdą w przeszłość. Wagi, sprawy, które do tej pory były za trudne, teraz zostaną doprowadzone do końca. Skorpiony, skończą się problemy ze zdrowiem. Dobry czas na zadbanie o sprawy zawodowe. Strzelcy, stan emocjonalny chwiejny. Warto pomyśleć o odpoczynku i wyjeździe za miasto. Koziorożce, z werwą i zapałem będą zmierzać do celu. Różne plany nabiorą kolorów. Wodniki, dziś można spodziewać się lepszego porozumienia z życiową partnerką lub partnerem. No i wreszcie ryby, lepiej dziś nie kusić losu i lepiej zapomnieć o różnych ryzykownych działaniach i krokach. A ten dzień to wtorek, 4 sierpnia, 149 dni do końca roku. Imieniny mają Dominik, sprawiedliwy, uczynny i wyrozumiały, Franciszek, szczery, lojalny, ambitny i pewny siebie, a także Fryderyk, uczciwy, ambitny i niezależny. A osoby urodzone 4 sierpnia są sympatyczne i wytrwałe. Nie poddają się przeciwnościom losu i potrafią ciężko pracować. Lubią wystawny tryb życia, imponują im osoby wykształcone i bogate. W miłości są nieco nieśmiałe, jednak wierne i bardzo oddane swojej rodzinie. Szczęśliwa dla nich cyfra 3, kamień szlachetny bursztyn,

0: Silk, Jess Glynn, Summer's Back, lato wróciło tak, wróciło na całego, 32-34 stopnie nawet zobaczymy dzisiaj na naszych termometrach w wersji oficjalnej, a teraz napuśćcie sobie ile możecie chłodnego powietrza do swoich domów, mieszkań, gdziekolwiek indziej, gdzie jest to potrzebne, no bo później to już tylko klimatyzatory będą konieczne.
1: Cześć, mówi Patryk Kumur, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: No właśnie, można wolnym być, ale przy tym trzeba się pospieszyć, zwłaszcza jak do pracy na siódmą. Za dwie minuty.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Rząd coraz bliżej decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Upały we Włoszech zagrażają elektrowniom. Polska jest bezpieczna. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta rolnik. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Benzyna w drugiej połowie sierpnia może stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
3: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
2: Resort energii liczy też na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 20-latek z wielkopolskiej Trzcianki. Michał H. zabił swojego ojca mieczem. Usiłował też zabić dwóch policjantów. Jednego z nich ranił. Funkcjonariusze postrzelili napastnika, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance.
4: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
2: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało. Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
5: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
2: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
6: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
2: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEK, z której reaktory są chłodzone przez rzekę. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
7: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia. Fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
2: Minister energii mówi, że Polska dysponuje teraz nadwyżką energetyczną. Jeśli to będzie konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A zaglądamy jeszcze do Włoch. Tamtejszy artysta uczcił Marilyn Monroe pługiem i traktorem. Dario Gambarin namalował jej gigantyczny portret traktorem na polu pod Weroną. Zostawił na ziemi tysiące idealnie wyoranych linii. Dzieło ma powierzchnię prawie 4 boisk piłkarskich, a niebieskie oczy gwiazdy powstały z rozłożonej na polu folii. Marilyn Monroe miałaby w tym roku setne urodziny.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Magdalena Fręch i Magdalinet awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawoną z trójką amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawoną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zagrają dziś wieczorem. Świątek z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Oba gole padły w drugiej połowie, na jej początku i w doliczonym czasie, mówi nowy trener portowców Oskar Garcia. Jestem bardzo zadowolony z występu mojej drużyny. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Owszem, zrobiłem sporo zmian w składzie względem tego pierwszego meczu, bo jestem tu nowy. Widzę, jak trenują moi zawodnicy, ale jeszcze nie wiedziałem, jak rywalizują na najwyższym poziomie. I zarówno ci zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie, jak i ci, którzy weszli w drugiej połowie z ławki, spisali się bardzo dobrze. Pogoń awansowała na 6. miejsce w tabeli, Krakowia z 1 punktem jest 15. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w 4. decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Niestety nie miały szczęścia. Jeśli Górnik Zabrze upora się z Ferencvarosem, to zagra z Trabzonsporem. Jeśli nie, to zagra o Ligę Konferencji z AS Monaco. Lech Poznań, jeśli upora się z Klaksvik, to zagra o Ligę Europy z Wikingurem Reykjavik lub FC Thun, a Jagiellonia Białystok, jeśli ogra Rangers FC zagra z lepszym z pary Larne FC, Iberia Tbilisi. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice, jeśli pokona w dwumeczu HPL Tel Awiw. O awans do głównej rundy zagra z Atalantą Bergamo. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Lovers, sing hallelujah. Dzień dobry, patrzymy na zegarek 8:30 po 7:00, patrzymy w kalendarz wtorek, 4 sierpnia, patrzymy w informacje wszelakie i dostajemy taką, iż nad Dolny Śląsk napłynęło, wzięło zwrotkinkowe powietrze, no i temperatury poszły wczoraj powyżej 30 stopni. Najwyższa wartość była odnotowana wczoraj w Legnicy oraz w Dobrogoszczu, to jest w powiecie strzelińskim. 32,6 stopnia Celsjusza w oficjalnym pomiarze, a nieco chłodniej było w rejonach górskich i podgórskich Sudetów Zachodnich. Karpacz 28,8, Świeradów-Zdrój 28,3, a na Śnieżce 19,7 stopnia Celsjusza. Dzisiaj będzie cieplej, od 32 do 34, jutro też może być odrobinkę cieplej, a później znów wrócimy do pory deszczowo-chłodnej najprawdopodobniej. A póki co szukajmy cienia i korzystajmy z tego, że jest teraz bardzo przyjemnie i fajnie. Jakieś 20 stopni.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Tak jest, budzimy i budzić będziemy, ale dosłownie za sekundę bądźcie z nami. Bardzo będzie nam miło.
1: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18:30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Debozaia I Wanna, taki to ładny numer u nas się pojawił, a na zegarze też się coś pojawiło i tym czymś jest 14 po siódmej. Pora na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, dziś w programie podwyżki na stacjach nie są może drastyczne, ale nie hamują. Gdzie najłatwiej o mandat za prędkość w naszym kraju i przypomnienie, że znaki obowiązują nie tylko, gdy widzimy je stojące na przykład przy drodze. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Wakacyjne wyjazdy z tygodnia na tydzień coraz droższe. Na razie rozwój wydarzeń na giełdach naftowych nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Nadzieją na poprawę sytuacji są jedynie rządowe zapowiedzi na temat możliwości przywrócenia programu osłonowego dla rynku paliw, ale na razie to obietnice odłożone w czasie. No to teraz prognoza dla detalicznego rynku paliw na początek sierpnia. Niestety odzwierciedla tendencje widoczne w hurcie. Spodziewane są wyhamowania podwyżek dla benzyn i dalszego wzrostu kosztów tankowania diesla. Średnie krajowe ceny dla poszczególnych gatunków paliw według ePetrol.pl będą wyglądały w tym tygodniu następująco. 7,47,60 dla zwykłej benzyny, 8,10 i więcej dla oleju napędowego i dla autogazu 2,94,3,10 za litr. Teraz, gdzie najłatwiej o mandat za prędkość?
1: Aktualności.
2: Przypomnę, pieczę nad infrastrukturą rejestrującą wykroczenia drogowe w naszym kraju sprawuje Canard. W skład systemu wchodzą fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości oraz szczególnie ulubione przez kierowców systemy red light, rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. A wracając do tytułowego pytania. Palma pierwszeństwa przypada fotoradarom. Nie dziwota, jest ich w kraju najwięcej. Dokładnie 520 urządzeń, które przez pół roku zarejestrowały łącznie ponad 401 tysięcy wykroczeń. Rekordy, nazwijmy to, popularności bije fotoradar w Krzyszkowicach, zlokalizowany przy obleganej Zakopiance, ustrzelił blisko 13 tysięcy wykroczeń. Drugie miejsce należy do fotoradaru w miejscowości Rumianek na wylotówce z Poznania w kierunku Tarnowa Podgórnego. Ponad 10,5 tysiąca wykroczeń.
1: Autoradio.
2: W czołówce mamy też akcent dolnośląski. Trzecie miejsce z blisko 10 tysiącami wykroczeń przypadł fotoradarowi przy ulicy Zamenhofa w Świdnicy. Ale wbrew liczbom wyraźnie skuteczniejsze niż klasyczne fotoradary okazują się odcinkowe pomiary prędkości. W pierwszym półroczu zarejestrowały 384 tysiące naruszeń. Jednak liczba OPP jest niemal pięciokrotnie mniejsza niż fotoradarów, to tylko 111 lokalizacji. Najwięcej naruszeń tego systemu jest poza Dolnym Śląskiem. Palmę pierwszeństwa dzierży OPP na trasie S2 Warszawa za górze, blisko 38 tysięcy fotek. I na koniec, znaki drogowe obowiązują nie tylko, gdy stoją przy drodze lub są na niej namalowane.
1: Aktualne przepisy.
2: Na autostradach coraz częściej mamy znaki elektroniczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Mimo to część osób nadal lekceważy ich znaczenie. Na przykład, gdy pojawia się na nich czerwony X, znak taki nad danym pasem ruchu informuje, że nie wolno z niego korzystać. Mimo zagrożenia wielu kierowców kontynuuje jazdę, tym że wcześniej kierowcy zwykle widzą migający żółty znak ze strzałką, który informuje o konieczności zmiany pasa. To sygnał, by z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do wykonania bezpiecznego manewru. A przejazd pod czerwonym X jest traktowany podobnie jak na czerwonym świetle. Za takie wykroczenie grożą surowe konsekwencje. W przypadku umyślnego naruszenia przepisów standardowa kara może nawet być podwojona. Policja przypomina, że elektroniczne oznakowanie na autostradach nie jest jedynie sugestią, ma chronić kierowców, jak i osoby np. pracujące przy usuwaniu awarii. Zignorowanie takich znaków może skończyć się nie tylko wysokim mandatem, ale też poważnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia uczestników ruchu. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Kochal i Skaramusz i że voyage, czyli ja sobie podróżuję, bardzo dobry to jest pomysł, człowiek by sobie też podróżował, tylko może nawet jakby było go stać, to nie ma urlopu, jakby miał urlop, to robiłby to, co Polak robi na urlopie. Remontuje łazienkę, maluje ściany i nadrabia wszystkie inne rzeczy, których do tej pory nie mógł zrobić przez cały rok, bo wiadomo, że urlop jest od tego, żeby pracować. Aż do upadku. 24 po 7. Dzień dobry raz jeszcze. Tu Muzyczne Radio. Tu czwarty, tak. Sierpnia, już. Aż to czas leci.

0: No i człowiek teraz nie wie, czy ten gość się nazywa czarny hi-fi, hi-fi, czy hi-fi, czy jakkolwiek, w każdym razie niech to będzie, że czarny, ale ważne, że ta piosenka wykonywana jest również przez podmiot, który zwie się Przebiśniegi, chociaż nazywa się zupełnie odwrotnie niż to, co za oknem mamy, taka nazwa poetycka trochę. Dobrze, niechże będzie i tak. Piosenka nosi tytuł Melatonina, melatonina to jest to, czego w sobie chyba mamy o tej porze za dużo, bo dalej chce nam się spać.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Zaraz kilka wieści o pogodzie, zaraz raport regionalny, to się obudzimy, jest prawie w pół do ósmej.
3: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
6: Autopromocja.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Minuta po wpół do ósmej. Co tam mamy teraz na tych termometrach? O, od 19 do 22 stopni, ale później będzie więcej. Od 32 w Wałbrzychu do 34 w Legnicy i Wrocławiu. Dwa ostrzeżenia meteo są. Pierwsze przed upałem, a drugie przed burzami, w czasie których mogą spaść nawet, może spaść nawet 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 90 km na godzinę. Lokalnie też jest możliwy grad, uważajcie więc na siebie bardzo mocno.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to się zawiera w przedziale od 1013 do 1017 hektopaskali. W ciągu dnia później delikatnie spadnie, ale na razie jest stałe. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że w związku z upałem biometr dzisiaj jest niekorzystny, a jakość powietrza, jakby tak spojrzeć na mapę regionu, no to ona cała żółta jest z małą ilością punktów w kolorze zielonym. Tłumaczyć nie trzeba, cóż to oznacza. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
8: Dzień dobry, temperatura powoli pnie się do góry, bo przed nami kolejny gorący dzień na Dolnym Śląsku. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zapowiadają upały, a po godzinie 15 już może też przez region przejść burza, może pojawić się intensywny deszcz, a także mocny wiatr. Jeśli chodzi o temperaturę, to oznacza, że termometry mogą pokazać nawet do 35 stopni Celsjusza w cieniu. Alert obowiązuje do czwartku, do godziny 20. Jest nim objęty niemal cały obszar województwa. Wyjątek stanowią okolice Jeleniej Góry, Wałbrzycha oraz Kłodzka. Przypominamy, że podczas upałów należy przede wszystkim pić dużo wody, unikać słońca w godzinach szczytu oraz w żadnym wypadku nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w zaparkowanym pojeździe, a podczas burz należy jak najszybciej szukać schronienia. Dalsze informacje. W poniedziałek po godzinie 14 policjanci kamiennogórskiej jednostki otrzymali informację o zdarzeniu o charakterze kryminalnym z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, do którego miało dojść w budynku przy ulicy Karola Miarki w Kamiennej Górze.
9: Na miejsce natychmiast zostali skierowani kamiennogórscy policjanci, którzy udzielili pierwszej pomocy 33-latkowi poszkodowanemu w tym zdarzeniu, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, komenda powiatowa policji w Kamiennej Górze. temperaturze. Mężczyzna przebywa w szpitalu, nie znamy jego, natomiast policjanci wykonują szereg czynności procesowych, które mają na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia, a także oczywiście doprowadzenia do zatrzymania sprawcy. Oczywiście w niedzielę zatrzymali policjanci prewencyjnie mężczyznę, który przemieszczał się z nożem, natomiast po 24 godzinach został on zatrzymany i mamy pewność, że nie ma on żadnego związku z tym zdarzeniem, które miało miejsce przy ulicy Karola Miarki. Policjanci wykonują czynności i dopiero po tym, jak zbiorą pełen materiał dowodowy, będziemy mogli mówić o sprawcy.
8: I zmieniamy temat. Jeszcze w te wakacje w Nowej Rudzie rowerzyści będą cieszyć się z 5 nowych single tracków. To kolejny rok w kierunku rozwoju rowerowej infrastruktury, a więcej na ten temat wie Jacek Zech.
5: Tak, tak. Przynajmniej wynika z informacji, jakie przekazała mi burmistrz leżących u stóp Gursowich Pieszyc. Dorota Konieczna-Enozel zaznacza, że spory ruch w tym roku rozpoczął się już w maju i czerwcu, kiedy tylko na wieżę na Wielkiej Sowie wchodziło powyżej 10 tysięcy osób w miesiącu.
10: Ale znowu podkreślam, to są tylko te osoby, które rzeczywiście weszły na Wielką Sowę, na wieżę widokową, tak? Nie zawsze te warunki są sprzyjające, nie zawsze każdy chce na tą wieżę wejść, więc turystów jest coraz więcej, my dbamy o infrastrukturę turystyczną. Pieszyce i Wielka Sowa, oczywiście jesteśmy połączeni ze sobą, ale proszę pamiętać, że Wielka Sowa to jest atrakcja turystyczna nie tylko miasta i gminy Pieszyce, ale przede wszystkim Gursowich.
5: To właśnie burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel. O tym, że turystów po północnej stronie Gursowich jest naprawdę dużo, może świadczyć fakt obłożenia miejsc noclegowych w hotelach.
10: Tak, rok do roku dostrzegamy jakby zwiększoną ilość turystów. Muszę powiedzieć, że wcześniej obsługiwaliśmy głównie turystów biznesowych. Dzisiaj to są turyści, którzy przyjeżdżają, odwiedzają Gursowie, ale traktują jakby te Pieszyce jako miejsce wypadowe do zwiedzenia całego obszaru Gursowich, ale także powiatu kłodzkiego.
5: W całym 2025 roku licznik zainstalowany na bramce wieży na Wielkiej Sowie zarejestrował nieco ponad 100 tysięcy wejść. Wiele wskazuje na to, że w tym roku ten wynik może być jeszcze większy. Z Pieszyc w Górach Sowich, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: No i teraz piękny temat, akurat na zakończenie raportu. Wśród najpiękniejszych Polek, uwaga, jest mieszkanka Wrocławia. Niewiele zabrakło, by włożyła nawet koronę miejsc Polski.
11: Wrocławianka Eliza Ciuła, za którą mieszkańcy miasta mocno trzymali kciuki, została pierwszą wicemis Polski, a drugą wicemis Klaudia Węcłaś. Najpiękniejszą Polką okrzyknięto Emilię Ptak z Podlasia. Jeśli z jakichś powodów nie będzie mogła pełnić obowiązków królowej piękności, zastąpi ją właśnie wrocławianka. 27-letnia Eliza jest prawniczką z wykształcenia, z pasją do pomagania, zwłaszcza kobietom. Planuje otwarcie własnej kancelarii i jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w sprawach pracowniczych i o mobbing. Jest aplikantką Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Poza prawem interesuje się także modelingiem. Konkurs Miss Polski organizowany jest od 1990 roku. Zwyciężczyni reprezentuje nasz kraj w konkursach Miss Universe i Miss International. W tym roku o koronę najpiękniejszej Polki walczy 24 kandydatki. Wrocławianka najpierw przeszła do finałowej dziesiątki, a potem wywalczyła miejsce w top 5. Ostatecznie została pierwszą wicemis Polski 2026. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Kolejny raport już o 8.30. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
12: Tak jest, sprawdzamy, jest za 18.08, tak jest, za 18.08, za 18.08, tak, 7.42, żeby nie było. Słuchajcie, każdy z nas ma takiego sąsiada, no chyba, że mieszka w domku jednorodzinnym i daleko jest do innych, który hałasuje za ścianą, wierci coś. Znamy takie przypadki, że lato, jest sobota, chcesz wstać jakoś później, a tu o 6 sąsiad z wiertarą za ścianą. Tak jest też w piosence Mafii, Kasy, Noc. Za ścianą właśnie.

0: dalej krzyczy, może dlatego, że usłyszał, że jest kwadrans przed ósmą i jest na antenie muzycznego radia. Teraz ten program. Portfel.
1: Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Coraz więcej Polaków z wyrozumiałością podchodzi do nieetycznych zachowań w finansach. Z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców Finansowych wynika, że co dziesiąty ankietowany nie uważa zwracania długów za moralny obowiązek. Prawie 1/5 respondentów uważa, że nie ma konieczności zwracać uwagi kasjerowi, jeśli pomyli się na swoją niekorzyść, aż 1/3 jest zdania, że można zatajać szczegółowe informacje o sobie, jeśli pomoże to w uzyskaniu kredytu. W poprzednich latach tolerancja dla nieetycznych zachowań była nieco niższa. Według ekspertów w Polsce konieczne są programy edukacji ekonomicznej. Szykują się duże zmiany w zasadach ewidencji ludności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by do rejestru PESEL wpisywany był nie adres zameldowania, a zamieszkania. Wskazać go będzie można w aplikacji M-Obywatel. Zmiana ma ułatwić doręczanie oficjalnej korespondencji oraz kontakt obywateli z administracją. Obecnie co najmniej kilka milionów Polaków żyje w innym miejscu niż wskazuje meldunek. Najczęściej są to młode osoby wynajmujące mieszkania. Nowe przepisy mają chronić właścicieli lokali przed nieuprawnionym zgłoszeniem pod ich adresem. Na razie natomiast nie ma mowy o tym, by podanie adresu zamieszkania miało się wiązać na przykład ze zmianą Urzędu Skarbowego. A skoro mowa o planach rządu, resort klimatu i środowiska chce wrócić do pomysłu, by właściciele elektrowni wiatrowych płacili okolicznym mieszkańcom za powodowane niedogodności. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, inwestorzy będą mieli obowiązek tworzyć specjalne fundusze, z których finansowane będą świadczenia dla właścicieli budynków i lokali mieszkalnych położonych w promieniu do 1000 metrów od elektrowni wiatrowej. Na konto funduszu wytwórcy energii mają wpłacać corocznie 20 tysięcy złotych za każdy megawatt zainstalowanej mocy z coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji. Kiedy zmiany wejdą w życie, jeszcze nie wiadomo. Poprzednią próbę wprowadzenia podobnych rozwiązań zawetował prezydent.
2: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie akcje wciąż drożeją. WIG20 zyskał wczoraj 0,58% i dobił do poziomu 3943 punktów, bijąc absolutny rekord z października 2007 roku. Swoje najlepsze w historii wyniki poprawił również indeks średnich spółek oraz tzw. szeroki WIG, obejmujący wszystkie notowane na GPW firmy. Na rynku walutowym bez większych zmian. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,33 zł, za dolara 3,76 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,05 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,90 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.
3: Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

Najlepsza metoda, żeby nie być okrzykiwanym przez różnych ludzi, którzy coś od ciebie chcą, w sensie klientów, to sobie zaczepić taką plakietkę z przodu, uczę się, i to ponoć działa, to ponoć rozbraja każdego nerwowego klienta i widać, że ktoś to wykorzystał również w inny sposób. Proszę bardzo, Zbyszek, nasz słuchacz z Jeleniej Góry, podrzuca taką informację, stoi sobie Fordzik w kolorze błękitnym, ładny kolor, na parkingu takim sobie oto stoi, a ma kartkę za wycieraczką zafoliowaną, zaraz wraca. Ktoś włożył tam, okej, czekamy już miesiąc, po czym ktoś dopisał od stycznia. Można? Można w tym szaleństwie. Jest metoda.

0: Zupełnie nie wiemy, na czym polega popularność K-popu, ale to jest zjawisko, które na całym świecie ma naprawdę wielkie rozmiary i teraz proszę bardzo, też dziewczyny K-popowe. Został stworzony ten girls band na podstawie castingu, przebierania, dobierania, oglądania, co się podoba, co się nie podoba, a na końcu przyszli, powiedzieli ty śpiewasz, a później ty odpadasz, ale ty zostajesz. Katsai nazywają się te dziewuchy, a piosenka nowa ich nosi tytuł Animal.
1: Hej, witajcie, tu zespół Sahiel.
2: Słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: A to już nie jest girls band, to jest miło, młode małżeństwo. Sahiel spod Kamiennej Góry będą rozbijali bank, czego i wam dzisiaj życzymy.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 8.
0: Czas na wiadomości.
10: Idą zmiany w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu i lepsze jedzenie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
11: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
10: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy PiSu, by przyłączyli się do nowej partii.
12: Każdy jest zaproszony. Nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakiś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
10: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
13: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
10: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Wyłoniły się teraz na spalonej ziemi lasów Żyrondy. Saperzy ruszyli do lasów, by oczyścić teren, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
14: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
10: Tymczasem w departamencie Var na południu Francji strażacy nadal walczą z ogniem. W Polsce są bardzo popularne, Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia w Szwecji pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obie Magdy w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Toronto. French pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linette Kanadyjkę Carole Jao 4-6-6-1-6-4. To oznacza, że mamy w drugiej rundzie tysięcznika w Kanadzie aż 4 Polki, bo dziś do rywalizacji przystąpią rozstawione Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. French jutro zmierzy się z Jessiką Pegulą, a Linette z Iwą Jowicz. Niestety szybko z turnieju w Montrealu odpadł Kamil Majszak. Przegrał dziś w pierwszej rundzie ze zbliżającym się do końca kariery 39-letnim Francuzem Gaëlem Monfilsem 4-6, 4-6. Rozpoczął się też turniej WTA 125 w Warszawie. Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska awansowały do drugiej rundy. Odpadły Urszula Radwańska i Amelia Paszun. Kawa wygrała z Czeszką Lindą Fruchwirtową, Kubka pokonała Serbkę Teodorę Kostowicz, a Falkowska okazała się lepsza od Paszun. Dziś kibice będą mogli zobaczyć na korcie m.in. Lindę Klimowiczową, a w deblu parę Kubka Alicja Rosolska. Ta ostatnia w Warszawie kończy swoją karierę, podczas której m.in. dotarła do półfinału debla na Wimbledonie.
6: Jeszcze na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie. Chcę dobrze zagrać w tym turnieju, mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
15: Mecze na kortach Legii zaczynają się o 11. Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył 2 gole dla Chicago Fire w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC, został wybrany piłkarzem tygodnia Major League Soccer. Były to jego pierwsze trafienia w nowym klubie, w trzecim meczu, ale pierwszym przed własną publicznością. Zespół Chicago Fire po 9 zwycięstwie w sezonie jest na 4. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Słoweńska supergwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania. Vuelta jest ostatnią z wielkich wieloetapówek, której brakuje w bogatej kolekcji triumfów 27-letniego Słoweńca. A tymczasem ruszył Tour de Polonii. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina wygrał włoski sprinter Jonathan Miller.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Ricky Martin z Puerto Rico, Living La Vida Loca, piosenka nieśmiertelna, piosenka wakacyjna, piosenka letnia na 9 minut po godzinie 8 we wtorek, 4 sierpnia. Tak człowiek tutaj dostaje informacje, na przykład różne, którymi może się podmacia, jest taka, że jest trójka, kilometr 321 między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód, tam doszło w kierunku na Lubawkę do zachowania busa wywiozącego kebaby. Kebaby się wysypały, mamy nadzieję, że tam nikt nie ucierpiał, nie mamy takich informacji na razie, ale trójka tam wkrótce ma ruszyć, informują nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. A my zaglądamy jeszcze, jak już mówili, o Tour de Pologne i o pierwszym etapie, kto wygrał, no to mówimy, trzeci etap Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, prawie że u nas, a czwarty etap Żagań Karpacz to już u nas i to będzie prawdziwie górskie wyzwanie. Zawodnicy będą tam mierzyć się z wymagającymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpoczyna się w Żaganiu, a później to kolarze będą jechali stopniowo wznosząc się na trasie. Dwie premie specjalne, trzy premie górskie, Antoniów, Borowice i Karpacz, 4 kilometry przed metą. A później to będzie podjazd pod słynny Orlinek, podjazd, który pamięta triumfy Alberto Contadora, Mateja Mohoricza, czy Thibau Nysa, czy Paula Lapeyry. To będzie arena wielkiego kolarskiego widowiska i największej imprezy sportowej w Polsce. A wy na rowerach do pracy jeździcie? No właśnie, na elektrycznych. Okej, też fajnie.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
5: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Właśnie, pytacie, kiedy kolarze Tour de Pologne będą w Karpaczu. Odpowiadamy, 6 sierpnia będą w Karpaczu. Dzisiaj jest czwarty, czyli pojutrze. Jutro jest środa, to w czwartek wychodzi. Tak jest, zdecydowanie w czwartek. Zapewne Karpacz będzie to troszkę zablokowany z lewa i z prawa i dojazd będzie kłopotliwy. No i niektóre drogi też będą zablokowane i zamknięte. Ale czego się nie robi dla sportu i do takiego wielkiego widowiska, to jest w Polsce największe wydarzenie sportowe. Zdecydowanie. A jeśli chodzi o wyścigi klasy Pro Tour, zdaje się, jest jednym z najfajniejszych. A poza tym jest nasz polski i to jest nasza marka narodowa, z czego się bardzo cieszymy. 17 minut po godzinie 8. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu jakoś tak było, że wpadła do nas na kawę. Ale nie wpadła z pustymi rękami. Przyniosła A. swoją płytę, B. przyniosła ciasto. Jeszcze blaszka nam została. O, po cieście trzeba oddać dziewczynie. Zdecydowanie tak. Przyniosła ciacho. Ciacho było drożdżowe z owocami. Wychodzi na to, że umi nie tylko grać w badmintona, nie tylko fajnie śpiewać, nie tylko pisać teksty, nie tylko komponować, pisać melodie, ale również umie ciasto zrobić, a poza tym jest śmieszką niesamowitą. No i wydała kolejny singiel. Singiel nosi tytuł Rutyna i to jest nasza premiera w muzycznym radiu o poranku, a pani się przedstawi sama.
1: Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę. Czy to

0: Shaggy, Rangi, Caribbean Plans, a my sobie jeszcze raz sprawdzamy, kto i co będzie, kto, sprawdzamy dokładnie, co będzie zablokowane, jeśli chodzi o najbliższy Jeleniej Górze i Karpaczowi region w czasie czwartego etapu 83. Tour de Pologne UCI World Tour. I jeśli chodzi o to, no to mówimy, droga krajowa numer 5, Piastów, Szklarska Poręba, ta droga będzie wtedy zamknięta od 14.30 do 16, a odcinek Piechowice, ulica Kryształowa, Górzyniec, Sobieszów, Cieplice, Podgórzyn, Sosnówka, Borowice oraz Karpacz, tam utrudnienia będą od godziny 14 do 17. Trasa przejazdu w naszym regionie to Kwieciszowice, Antoniów, Kromiec, Kopaniec, Skromnów, Piastów, droga krajowa numer 5, aż do Szklarskiej Poręby, później znów Piechowice, Górzyniec, Sobieszów, Cieplice, ulica Cieplicka, Pułaskiego i Starszyca, następnie Termy Cieplickie, Podgórzyn, Sosnówka, Borowice, a następnie Podgórzyn i Sosnówka znów, bo kolarze będą jechali w pętli, aż wreszcie Karpacz, ulica Karkonoska. No i meta na ulicy Olimpijskiej w Karpaczu około godziny 17. Taka informacja oficjalna od Komendy Miejskiej Policji na temat dróg, na których będą utrudnienia, pojawiła się przed momentem.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Słuchajcie, to jest chyba taki numer, który może lecieć w kółko Macieju, się człowiekowi nie znudzi, chyba że minie godzina. Bunny M i Gotta Go Home, piosenka, która w różnych wersjach się pojawia od czasu do czasu, a tu proszę bardzo, oryginał, bo nie ma nic lepszego niż oryginał. 26,5 po 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to zaczynamy od informacji numer 1. S3, tam już w okolicach Legnicy w kierunek Lubawka jest to odblokowane, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a tam rano były kłopoty. Kłopoty zaczęły się tak naprawdę w nocy, kiedy dachował, przewrócił się najpierw na bok, a później dachował pojazd ciężarowy, taki mały busik, kontener, który w swojej chłodni na pleckach wiózł kebaby. Mamy nadzieję, że tam nikomu się nic nie stało, kebaby niestety pójdą do kasacji, ale za to już jest odblokowane. Natomiast jeżeli będziecie jechali A4 od Opola w kierunku Wrocławia, to przed zjazdem Brzeg, a za Lewinem Brzeskim będziecie stali w korku z przyczyn nieznanych. Nieco lepiej jedzie się w tej chwili, jeśli chodzi o ruch wokół Krakowa, natomiast od Głogowa Małopolskiego tam możecie mieć kłopoty na S19, tam jest spowolnienie, okolice Garwolina w kierunku A2 też spowolnienie, no i Warszawa S8, tu tradycyjnie wszystko stoi w kierunku na wschód. Jeśli chodzi o drogę nad morze, to bez większych utrudnień w okolicach Pruszcza Gdańskiego dopiero jakieś korki. A jeśli wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie

0: Proszę bardzo, jeszcze wracając szybko do tematu A4, 137 km w kierunku Legnicy, tam zjazd z kątów wrocławskich na A4, osobówka najechała na ciężarówkę i tam spodziewajcie się utrudnień. 137 km zjazd z kątów wrocławskich na A4, tam mogą być utrudnienia, w zasadzie są. Drogi słuchaczu, dziękujemy za info, a jeśli wiecie coś więcej, dajcie znać 757-646-646 albo wysyłajcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. My patrzymy na zegarek. 30,5 minuty po 8, to jest Kasia Sienkiewicz, to jest piosenka Nie o mnie, a u nas za moment prognoza pogody i raport regionalny.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Gargol, udaj się do płota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Spoglądamy na termometry raz jeszcze. W tej chwili od 21 do 24, 5 stopni maksymalnie, a w ciągu dnia 32 do 35 aż. I oprócz ostrzeżenia przed upałem jest również ostrzeżenie przed burzami, w którym to powiedziane jest, że tym burzom mogą miejscami towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, 30 do 40, nawet 50 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru w czasie tych burz mogą osiągać nawet 90 km na godzinę. Nic dziwnego, że lokalnie też jest możliwy grad.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To zawiera się w przedziale 1017 hektopaskali. Będzie na takim poziomie do popołudnia, wtedy zacznie spadać. Jakość powietrza? Generalnie jest niezłe, ale bywało lepiej. Praktycznie wszędzie obowiązują żółte alerty smogowe. A jeśli chodzi o biometr, to biometr mamy dzisiaj niekorzystny. I taki będzie do końca dnia. Jacek Rogulski, raport regionalny.
8: A w tym raporcie coraz bliżej święta ludzi gór i służba w policji oczami kobiet policjantek. A na początek Wałbrzych i plany dalszego remontu ulicy Wrocławskiej. Tym razem uwaga władz skupiona jest na newralgicznym skrzyżowaniu z ulicą Długą. Na to jednak potrzeba pieniędzy. Więcej o tym w materiale Jacka Zycha.
9: Tak, i to niemałych. Ja przypomnę tylko, że zakończony właśnie remont 600 metrów ulicy Wrocławskiej pod wiaduktem kolejowym i przebudowa skrzyżowania z ulicą Piotrowskiego kosztowały ponad 23 miliony złotych. W przypadku skrzyżowania z ulicą Długą koszt może być podobny. W kasie miejskiej pieniędzy brak, miasto szuka więc sposobu na sfinansowanie tej inwestycji w środkach zewnętrznych.
10: Ten odcinek razem z skrzyżowaniem z ulicą Długą wymaga przebudowy, ulica Prostopadła, tak jak pan powiedział. No po prostu szukamy w tej chwili finansowania, analizujemy możliwości pozyskania. No, jak tylko się pojawią takie okoliczności, to natychmiast ruszamy.
9: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który zaznacza, że to perspektywa półtora roku do dwóch lat. Tymczasem dużo bardziej skomplikowana sytuacja jest z ostatnim odcinkiem ulicy Wrocławskiej, czyli skrzyżowaniem z ulicą Wyszyńskiego. Wciąż nie wiadomo, jak to miejsce ma docelowo wyglądać.
10: Bo to jest wyjazd ze szpitala, to jest wyjazd nowej siedziby firmy Mando, to jest KFC, to jest centrum handlowe, to jest stacja benzynowa. Trudne miejsce, różne warianty analizujemy, włącznie z rondem, ale to chyba nam nie wyjdzie. Aktualnie są robione pomiary. Od kilku miesięcy pracujemy nad tym. Zobaczymy.
9: Przecinająca Wałbrzych z południa na północ ulica Wrocławska przez dekady była główną arterią komunikacyjną miasta. Pomimo tego, że dziś dużą część ruchu przejęła z niej zachodnia obwodnica Wałbrzycha, wciąż jeździ nią dziennie nawet kilkanaście tysięcy aut. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: 10 sierpnia na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór, dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski oraz Czech, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale także pracować, mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
11: Jest to dzień wyjątkowy, szczególnie dla osób
5: osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Dzień, w którym się spotykają ludzie zjeżdżający nie tylko z regionu Karkonoszy, ale z całej Polski. Spotykają się na Śnieżce. Temu oczywiście też towarzyszy msza. No my jesteśmy do tego przygotowani. Wiemy, że w sierpniu w okolicach 10 jest to kulminacja pod względem ilościowym ruchu turystycznego i również na Śnieżce. Wszystko też będzie zależne od tego, jaka będzie pogoda tego dnia. W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę.
8: Dodajmy, że 10 sierpnia obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Choć policja wciąż kojarzona jest głównie z mężczyznami, to kobiety coraz częściej obejmują w niej najwyższe stanowiska. Na Dolnym Śląsku komendantami policji kierują dziś szefowe w Legnicy, Lubinie i Polkowicach. Jak wygląda zarządzanie formacją, w której nadal dominują mężczyźni? O wyzwaniach, odpowiedzialności i codziennej służbie mówi inspektor Anna Farmas-Czerwińska, komendantka miejska policji w Legnicy.
11: Przede wszystkim nie warto patrzeć na to przez pryzmat płci. W policji liczą się kompetencje, doświadczenie, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność za ludzi. Mundur zobowiązuje każdego, tak samo kobietę, jak i mężczyznę. Oczywiście kobiety często wnoszą do zarządzania trochę inną perspektywę, większą uważność na relacje, na komunikację czy empatię, ale to nie oznacza, że zarządzają lepiej od mężczyzn. Po prostu każdy dobry przełożony powinien łączyć stanowczość z szacunkiem do ludzi. Ja zresztą nigdy nie miałam poczucia, że kieruję mężczyznami. Kieruję po prostu policjantami i pracownikami policji, profesjonalistami, których łączy wspólny cel, czyli bezpieczeństwo mieszkańców.
12: Kobiety coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w policji, pełnią służbę, w patrolach uczestniczą w interwencjach, zabezpieczają miejsca przestępstw, prowadzą dochodzenia i czuwają nad bezpieczeństwem na drogach. Mundur i odpowiedzialne zadania już dawno przestały być domeną wyłącznie mężczyzn. Czy rosnąca liczba policjantek oznacza, że w przyszłości będą one stanowiły większość w tej formacji?
11: Absolutnie nie i mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Policja moim zdaniem potrzebuje zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Są sytuacje, w których przydają się cechy częściej kojarzone z kobietami, ale są też takie, w których ogromną rolę odgrywa siła fizyczna czy inne predyspozycje, które częściej mają po prostu mężczyźni. Najlepsze efekty osiągamy wtedy, gdy pracujemy po prostu razem. Nie chodzi o żadną rywalizację kobiet z mężczyznami, ale o współpracę. I ta różnorodność w policji jest właśnie naszą siłą, a nie powodem do jakiejś konkurencji.
12: Tylko w samej Komendzie Legnickiej Policji pracuje obecnie 76 policjantek i 59 pań zatrudnionych na stanowiskach cywilnych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Kolejny raport o 9.30, a teraz czas na pogodę, górską pogodę w Karkonoszach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 20 do 23 stopni. Wiatr północno-zachodni 5 metrów na sekundę. Widzialność 40 km, zachmurzenie małe. Po południu będzie wzrastać. Bez opadów w tej chwili, po południu możliwe przelotne opady deszczu, burze i grad. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 23 do 32 stopni. Bez wietrza. Widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. W tej chwili po południu może się to zmienić. Przypominamy o remoncie szlaku czerwonego między Odrodzeniem a Słonecznikiem. Prace trwają, jest on możliwy do przejścia dla pieszych. Należy zachować tam ostrożność. Pamiętajcie Państwo o piciu wody i o ochronie przed słońcem, czyli nakrycie głowy, ubranie odpowiednie i kremy z filtrem. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey guys, this is Arsenium and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: słońca bez końca.
1: Reklama. Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, zupa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: Dzień dobry wszystkim.

0: Właśnie, na wodę trzeba zarobić, na ogień też w zasadzie trzeba zarobić, tylko pytanie jest takie, czy my mamy w ogóle możliwość zarobkowania i czy w naszym portfelu znajdują się jeszcze jakieś monety albo bilety Narodowego Banku Polskiego. Sprawdzamy. Portfel.
1: Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Coraz więcej Polaków z wyrozumiałością podchodzi do nieetycznych zachowań w finansach. Z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców Finansowych wynika, że co 10 ankietowany nie uważa zwracania długów za moralny obowiązek. Prawie 1/5 respondentów uważa, że nie ma konieczności zwracać uwagi kasjerowi, jeśli pomyli się na swoją niekorzyść, aż 1/3 jest zdania, że można zatajać szczegółowe informacje o sobie, jeśli pomoże to w uzyskaniu kredytu. W poprzednich latach tolerancja dla nieetycznych zachowań była nieco niższa. Według ekspertów w Polsce konieczne są programy edukacji ekonomicznej. Szykują się duże zmiany w zasadach ewidencji ludności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by do rejestru PESEL wpisywany był nie adres zameldowania, a zamieszkania. Wskazać go będzie można w aplikacji mObywatel. Zmiana ma ułatwić doręczanie oficjalnej korespondencji oraz kontakt obywateli z administracją. Obecnie co najmniej kilka milionów Polaków żyje w innym miejscu niż wskazuje meldunek. Najczęściej są to młode osoby wynajmujące mieszkania. Nowe przepisy mają chronić właścicieli lokali przed nieuprawnionym zgłoszeniem pod ich adresem. Na razie natomiast nie ma mowy o tym, by podanie adresu zamieszkania miało się wiązać na przykład ze zmianą urzędu skarbowego. A skoro mowa o planach rządu, resort klimatu i środowiska chce wrócić do pomysłu, by właściciele elektrowni wiatrowych płacili okolicznym mieszkańcom za powodowane niedogodności. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, inwestorzy będą mieli obowiązek tworzyć specjalne fundusze, z których finansowane będą świadczenia dla właścicieli budynków i lokali mieszkalnych położonych w promieniu do 1000 metrów od elektrowni wiatrowej. Na konto funduszu wytwórcy energii mają wpłacać corocznie 20 tysięcy złotych za każdy megawatt zainstalowany mocy z coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji. Kiedy zmiany wejdą w życie, jeszcze nie wiadomo. Poprzednią próbę wprowadzenia podobnych rozwiązań zawetował prezydent.
2: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie akcje wciąż drożeją. WIG20 zyskał wczoraj 0,58% i dobił do poziomu 3943 punktów, bijąc absolutny rekord z października 2007 roku. Swoje najlepsze w historii wyniki poprawiły również indeks średnich spółek oraz tzw. szeroki WIG, obejmujący wszystkie notowane na GPW firmy. Na rynku walutowym bez większych zmian. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,33 zł, za dolara 3,76 zł, grosze, za franka 4,65 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,05 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,90 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.

0: Na Wrocław jadąc co do pola, postojcie sobie na tej A4, również okolice Wrocławia, kąty wrocławskie w kierunku na Zgorzelec. Tam utrudnienia, bo tam osobówka najechała na ciężarówkę. To już też pewnie wiecie z naszej anteny.
1: Cześć, tu Robert Gawliński, zespół Wilki, a to nasz nowy singiel w muzycznym radiu.
0: Nowy. Ktoś ma kłopoty z pamięcią najwyraźniej. No ale tak jest, jak się jest starym rock'n'rollowcem. Wilki, Bohema teraz. Patrzymy na zegarek 5 minut przed godziną 9. Życzę wam dnia bez korków, z dużą ilością chłodu, ale nie w relacjach międzyludzkich. Bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze i zróbcie sobie kawę nawzajem. Zbyszek Deka za moment powie wam dzień dobry. Radek Bajor, do usłyszenia. Trzymajcie się.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonosza.

0: Ulgami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9.
0: Czas na wiadomości.
5: Szpital wstrzymał przyjęcia, bo lekarze nie przedłużyli umów. Tragedia pod Łowiczem. 11-latek miał wypadek na elektrycznej hulajnodze. Wróciły upały. Wiemy, do kiedy zostaną, co najmniej do piątku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
6: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają nas na oddziale klinicznym kardiologii chorób wewnętrznych.
5: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
5: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić. Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
8: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
5: Dziś będzie burzowo na zachodzie kraju. W kolejnych dniach burze będą przemieszczać się także na wschód. Polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii. W regionie Kastylia-La Mancha od weekendu wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem. Działają w trudno dostępnych terenach, w temperaturach przekraczających 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków. Z jednym z nich, który zaangażował się w akcję na miejscu, rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
9: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
10: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
9: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
10: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
9: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne dwie.
5: Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych, 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną. Jest 7 osób na jedno miejsce.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
12: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecze i nic nie wychodzi, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
11: Krakowia po dwóch kolejkach ma tylko punkt. Pogoń wygrała pierwszy mecz w sezonie. Pięć naszych zespołów szykuje się już do trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. Jutro w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem. Jeśli przejdzie węgierską ekipę, czeka go starcie z Trabzonsporem. W czwartek w Lidze Europy Lech Poznań zagra u siebie z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie Hammarby, a GKS Katowice w Miszkolcu zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw. Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry po miesięcznej przerwie. W drugiej rundzie tysięcznika w Toronto Świątek zagra dziś z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały także Magdalena Fręch po wygranej w dwóch setach z francuską Léolion Jean-Jean oraz Magda Linette po trzysetowym meczu z Kanadyjką Carol Zhao. Świątek wyjdzie dziś na centralny kort jako pierwsza, czyli jej mecz zacznie się o 18.30. Norweszka Sigrid Haugset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap Tour de France i została liderką piątej edycji tego największego wyścigu kolarskiego kobiet. Akcja była efektowna, bo Haugset zaatakowała 80 km przed metą. Drugi dzień z rzędu wysokie dziewiąte miejsce zajęła Malwina Mull. Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety razem z pozostałymi faworytkami do końcowego zwycięstwa. A w naszym narodowym wyścigu w żółtej koszulce lidera pojedzie dziś Jonathan Milan. Włoch wygrał pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina. Był najszybszy w pojedynku sprinterów. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski minął linię mety na 12 pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Piosenka o wtorku? Coś może być na rzeczy. Upalny, pomieszany dzień. Grupa Kobiety, 15 minut po godzinie 9, to wtorek, to czwarty dzień sierpnia w Muzycznym Radiu. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Tak jak młodzi chłopcy wiosną, to nie wiosna, to środek lata, upalnego lata, jest 9.18.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany czeka dobra passa w sprawach związanych z podróżami i zawieraniem umów lub nauką. Byki ogarnie rozleniwienie, będą miały dziś problemy ze zmobilizowaniem się do działania. Bliźnięta, w sprawach prywatnych dużo radości, niewykluczone bardzo dobre wiadomości. Raki mogą łatwo stracić panowanie nad sobą, lepiej nie przeprowadzać poważnych rozmów. Lwy w końcu zaczną dostrzegać nowe możliwości dla siebie i dla swego samorozwoju. Panny będą w dobrym nastroju i formie. Różne niepokoje i rozterki odejdą w przeszłość. Wagi, sprawy, które do tej pory były za trudne, teraz zostaną doprowadzone do końca. Skorpiony, skończą się problemy ze zdrowiem, dobry czas na zadbanie o sprawy zawodowe. Strzelce, stan emocjonalny chwiejny, warto pomyśleć o odpoczynku i wyjeździe za miasto. Koziorożce z werwą i zapałem będą zmierzać do celu. Różne plany nabiorą kolorów. Wodniki, dziś można spodziewać się lepszego porozumienia z życiową partnerką, partnerem. I jeszcze ryby, lepiej dziś nie kusić losu i zapomnieć o różnych ryzykownych działaniach i krokach. Co do osób urodzonych 4 sierpnia, to są zazwyczaj sympatyczne, wytrwałe, nie poddają się przeciwnościom i potrafią ciężko pracować. Lubią wystawny tryb życia, imponują im osoby wykształcone i bogate. W miłości są nieco nieśmiałe, jednak wierne i bardzo oddane swojej rodzinie. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny bursztyn, sprzyjający znak zodiaku to koziorożec. Na imieniny obchodzą dzisiaj Dominik. Człowiek sprawiedliwy, uczynny i wyrozumiały. Fryderyk, uczciwy, ambitny i niezależny oraz Franciszek, szczery, lojalny, ambitny, pewny siebie. No to jak najwięcej tej pewności siebie. Wszystkim jubilatom, solenizantom składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy 4 sierpnia na zegarach 9.20.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
3: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: Do upału, do 30 stopni już miejscami niewiele brakuje. W tych najchłodniejszych, w cudzysłowie, miejscach teraz 25 stopni. Popołudnie z temperaturą od 33 do 35. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków południowych. Ciśnienie wynoszące 1015 hektopaskali ma delikatnie spadać. Kolejny bardzo ładny dzień przed nami z niewielkim miejscami zachmurzeniem. Jutro nadal upalnie. Zmiana pogody zapowiadana jest na czwartek.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
5: Tak jak mówił Zbyszek, temperatura na termometrach szybko pnie się do góry, a to oznacza, że przed nami kolejny gorący dzień na Dolnym Śląsku. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zapowiadają upały, natomiast po południu od godziny 15 nad regionem mogą pojawić się burze, intensywny deszcz i silny wiatr. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. Alerty obowiązują do czwartku do godziny 20 i jest nim objęty niemal cały obszar województwa. Wyjątek stanowią okolice Jeleniej Góry, Wałbrzycha oraz Kłodzka. Przypominamy, że podczas upałów należy przede wszystkim pić dużo wody, unikać słońca w godzinach szczytu oraz w żadnym wypadku nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Natomiast podczas burz najbezpieczniej jest w domu. Pamiętajmy też o pozamykaniu okien i wyłączeniu sprzętu z prądu.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Jak już informowaliśmy, ponad 145 milionów złotych trafi do samorządów na Dolnym Śląsku w ramach przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ruszył właśnie nabór wniosków na inwestycje planowane do realizacji w 2027 roku.
6: Do podziału jest dokładnie 145 milionów 52 tysiące złotych. Po raz pierwszy uruchomiono dwa równoległe nabory. Główny na budowę, przebudowę i remonty dróg oraz dodatkowy, przeznaczony wyłącznie na remonty dróg gminnych i powiatowych. Samorządy mogą składać wnioski do 28 sierpnia, a dofinansowanie wyniesie od 50 do 80% kosztów kwalifikowanych. Jak podkreśla wojewoda dolnośląska Anna Żabska, tegoroczna pula środków jest większa niż przed rokiem.
7: To jest ten moment, na który czekają wszystkie samorządy na Dolnym Śląsku, czyli rozpoczynamy nabór na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Program, który umożliwia przebudowę, remonty dróg powiatowych, gminnych na terenie naszego województwa. Bardzo dobra wiadomość to to, że na rok 2027 mamy 145 milionów w sumie na przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.
6: Nowością są dwa odrębne konkursy oraz zmienione zasady oceny projektów.
7: O warunkach i o kryteriach, które są zastosowane w tym roku, co bardzo istotne, to przede wszystkim główna informacja dla samorządów, że w tym roku tylko wnioski i tylko projekty, które mają gotowe pozwolenie na budowę, będą brane pod uwagę.
6: Wojewoda przypomina również, że projekty oceni niezależna komisja z udziałem przedstawicieli Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki zorganizuje szkolenia dla samorządów, które mają pomóc w przygotowaniu poprawnych wniosków i zwiększyć ich szanse na uzyskanie dofinansowania. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: I na koniec ciekawa propozycja. Na zamku w Bolkowie trwa czwarty sezon badań archeologicznych. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć przy pracy archeologów i wydobyte przez nich najnowsze artefakty. W trakcie dotychczasowych prac naukowcy i studenci archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydobyli już kilkanaście tysięcy zabytków, które można oglądać w bolkowskiej warowni. To jeden z najbardziej tajemniczych i najsłabiej poznanych na Dolnym Śląsku zamek. To jest jedyna ikoną tego zamku. Jest ogromna i jedyna do tego jeszcze w Polsce wieża dziobowa, podkreśla dr Przemysław Nosoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: No wieża jest rzeczywiście wyjątkowa, pochodzi z jednej z pierwszych faz tego założenia. Uważa się, że to jest początek XIV wieku, ale wyjątkowość polega przede wszystkim na formie. Większość tych wież Bergfriedowych, czyli wież ostatecznej obrony na dolnośląskich zamkach zbudowanych jest na planie koła. Natomiast ta wieża ma takie ostrze, dziób skierowany w jedną stronę. To jest zawsze jakby ta strona, która wydawała się najłatwiej dostępna, najbardziej dostępna, bo dzięki takiemu ostrzu, jeśli ktoś by próbował oblegać taki zamek i wystrzeliwał pociski z machin miotających, no to one nie będą uderzały z całą swoją energią w powierzchnię muru i nie rozbijały takiego muru, tylko będą rykoszetować, będą się odbijać. To jest rozwiązanie, które znane było we Francji, jest na wielu zamkach w Niemczech, w Czechach, na kilku zamkach na Morawach, a na Śląsku Bolków jest wyjątkowy. Mamy co prawda tutaj nieopodal zamek Niesytno w Płoninie, gdzie wieża też ma takie ostrze, ale to jest wieża o innej funkcji, późniejsza, prawdopodobnie nawet w jakiś sposób formalnie chciała nawiązać do tego, co położonym niedaleko Bolkowie górowało nad miastem.
5: A jeżeli planujemy dzisiaj wycieczkę, to oczywiście nie zapominamy o zabraniu ze sobą podwójnej porcji wody i pamiętajcie też o tym, że po godzinie 15 pogoda może się znacząco zmienić, ale o tym opowiedzą już ratownicy GOPR.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
8: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 20 do 23 stopni. Wiatr północno-zachodni 5 metrów na sekundę. Widzialność 40 km, zachmurzenie małe. Po południu będzie wzrastać. Bez opadów w tej chwili, po południu możliwe przelotne opady deszczu, burze i grad. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 23 do 32 stopni. Bez wietrza. Widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. W tej chwili po południu może się to zmienić. Przypominamy o remoncie szlaku czerwonego między odrodzeniem a Słonecznikiem. Prace trwają i jest on możliwy do przejścia dla pieszych. Należy zachować tam ostrożność. Pamiętajcie Państwo o piciu wody i o ochronie przed słońcem, czyli nakrycie głowy, ubranie odpowiednie i kremy z filtrem.
9: Cześć, tu ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej GOPR. Dzisiaj przed południem na szlakach będzie spokojnie i słonecznie, ale po południu oraz w nocy nadciągną gwałtowne burze, lokalnie z gradem i ulewami, nawet do 40 mm opadu. I wiatr w czasie tych burz nawet do 90 km na godzinę. Także wychodząc z góry, zejdźcie ze szczytów przed południem. Temperatury w dolinach będą bardzo wysokie, do 34 stopni Celsjusza w dzień i nawet do 20 stopni w nocy. Także pamiętajcie o zapasie wody i nakryciu głowy. Powyżej 1200 metrów nad poziomem morza będzie znacznie przyjemniej, ale tutaj pogoda będzie zmieniała się najszybciej. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Hi Poland, this is Smith and Tell.
11: You're listening to Musician Radio. They really love me.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wtorkowe spotkanie z Muzycznym Radiem za 14 minut, godzina 10.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Dobra wiadomość za czwórki jest taka, że zakończyły się już utrudnienia związane z wypadkiem na 137 km w kierunku Zgorzelca. Natomiast zła wiadomość jest taka, że dalej się droga korkuje, mniej więcej w tamtym właśnie miejscu, w stronę Zgorzelca, bo doszło do kolejnego wypadku, tym razem na 143 kilometrze między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, jadąc w kierunku granicy. Mamy tutaj zderzenie dwóch pojazdów ciężarowych i auta osobowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się tylko lewym pasem, jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zator drogowy na odcinku około 6 kilometrów na ten moment. Spowolnienia też na czwórce przed przejściem granicznym w Jędrzychowicach, a jadąc w drugą stronę na wschód zwalniamy m.in. w okolicach Krakowa, gdzie większe natężenie ruchu. Na trasach S3, S5 czy S8 na ten moment bez utrudnień, bez zdarzeń. Spowolnienie i korek na krótkim odcinku A1 tuż za Łodzią. To info dla tych, co wracają na przykład z nadmorza na południe.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10.
2: Czas na wiadomości.
4: Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
5: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych.

0: w następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
1: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
2: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
1: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
3: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
1: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo wcale nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
4: Wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
1: Po dwóch kolejkach Krakowia ma tylko jeden punkt, jest 15. Pogoń wyżej, na 5. miejscu w tabeli. Tydzień temu była porażka, teraz zwycięstwo.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/Szymaniak Adrian walka z guzem. pomagam.pl/Szymaniak Adrian walka z guzem.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 4 sierpnia, wtorek, z Muzycznym Radiem 20 minut po godzinie 10.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 4 sierpnia roku 1952, a więc 74 lata temu na świat przyszła Moya Brennan, irlandzka wokalistka, harfistka, siostra nie mniej słynnej Eni, śpiewała oczywiście w rodzinnej grupie Clannad. Jej wokal słychać też m.in. w filmie na przykład Harry's Game czy w serialu Robin Sherwood. Nagrywała oczywiście jako solowa artystka. Współpracowała z wieloma innymi artystami, m.in. z Ronanem Keatingiem, z Chicane czy z Schillerem. I Schiller teraz w Muzycznym Radiu właśnie z Moją Brennan, która zmarła w kwietniu tego roku. Dziś kończyłaby 74 lata.

Zmarła kilka miesięcy temu najstarsza z dziewięciorga rodzeństwa Brennanów. Moja Brennan dziś obchodziłaby 74. urodziny. Jest 10:25, Muzyczne Radio we wtorek.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gargol, podaj się do płota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: To była bardzo ciepła noc na Śnieżce, niemalże tropikalna temperatura, miejsc chwilami przekraczała 20 stopni, chwilami delikatnie poniżej tych 20 spadała. Teraz 21 stopni, a więc niewiele różniąca się od tych nocnych wskazań na najwyższym szczycie Sudetów. Na dolnośląskich nizinach wskazania termometrów mniej więcej o 10 stopni wyższe, 30-31 to w tej chwili, a po południu temperatura ma dochodzić do 34-35. To będzie bardzo ładny, słoneczny dzień.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Muzyczny Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Jest 10.30, czas na raport regionalny Muzycznego Radia. Jacek Rogulski.
7: W tym raporcie sportowe emocje i remis piłkarzy Karkonoszy z utytułowanym przeciwnikiem. Już 10 sierpnia na Śnieżkę przyjadą pielgrzymi z Polski, Czech i Niemiec. A na początek dobra wiadomość na wakacje dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kłodzko. Po trwającym ponad rok remoncie most w ciągu ulicy Kościuszki jest już w pełni przejezdny. Kierowcy i piesi mogą z niego korzystać już od kilku dni, a w poniedziałek został oficjalnie otwarty. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, rzeczywiście most nad Nysą Kłodzką w ciągu łącząc wschodnią i zachodnią część Kłodzka ulicy Kościuszki to przeprawa, która bardzo ucierpiała w czasie powodzi w 2024 roku. Chociaż została warunkowo dopuszczona do użytkowania, to konieczna była jej gruntowna naprawa. A to chyba najważniejszy most w Kłodzku.
9: Przeprawa jest bardzo ważna, nie tylko dla samych mieszkańców, ale też dla odwiedzających powiat kłodzki, czyli dla turystów, dla kuracjuszy. Więc dla nas było bardzo ważne, żeby ten most był nowoczesny, ale przede wszystkim bezpieczny.
10: W ciągu tych kilkunastu lat, x razy przetoczyły się tutaj duże wody. Tak? Była skorodowana płyta pomostowa. Ona już była osłabiona. Były osłabione też filary. Te wszystkie prace zostały wykonane, filary zostały wzmocnione, płyta nowa, betonowa została wylana na moście. W związku z tym nośność mostu została zwiększona. No i to jest ta wartość taka dodana, która w trakcie tego mostu została wykonana.
8: Powiedzieli kolejno starosta powiatu kłodzkiego Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk i jej zastępca Piotr Marchewka. Remont mostu kosztował ponad 10 milionów złotych, z czego zdecydowana większość to pieniądze z budżetu państwa. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: W poniedziałek, 10 sierpnia na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski oraz z Czech, a jej ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale także pracować, mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
11: Jest to dzień wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Dzień, w którym się spotykają ludzie zjeżdżający nie tylko z regionu Karkonoszy, ale z całej Polski. Spotykają się na Śnieżce. Temu oczywiście też towarzyszy msza. No my jesteśmy do tego przygotowani. Wiemy, że w sierpniu w okolicach 10 jest to kulminacja pod względem ilościowym ruchu turystycznego i również na Śnieżce. Wszystko też będzie zależne od tego, jaka będzie pogoda tego dnia. W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę.
7: Dodajmy jeszcze, że 10 sierpnia obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Na koniec sport. Remisem 0-0 zakończył się inauguracyjny mecz nowego sezonu Betlic trzeciej ligi pomiędzy Karkonoszami Jelenia Góra a Zagłębiem Sosnowiec. Spotkanie rozegrane w sobotę 1 sierpnia przy ulicy Złotniczej zgromadziło liczną publiczność. Na trybunach nie zabrakło zarówno kibiców gospodarzy, jak i sympatyków Zagłębia, którzy licznie przyjechali do Jeleniej Góry, tworząc dobrą atmosferę piłkarskiego święta. Fani obu zespołów przygotowali także patriotyczne oprawy związane z rocznicą Powstania Warszawskiego. Cieszymy się z tego wyniku, mówi Patryk Szymik, trener Karkonoszy.
4: Myślę, że jedna i druga drużyna stworzyła sobie kilka dobrych sytuacji do zdobycia bramki. O dzisiaj ewidentnie, jak i po jednej i po drugiej stronie, ta piłka nie chciała wpaść. Szkoda tej bramki, którą zdobyliśmy, że sędzia dopatrzył się tam faulu. No ale cóż, no czasem tak bywa. Nie udało nam się strzelić, ale na pewno cieszy zero z tyłu. Szanujemy ten punkt i już patrzymy dalej. Byliśmy świadomi, że przyjeżdża bardzo jakościowy zespół. Natomiast ja uważam, że my również mamy bardzo jakościowy zespół, co dzisiaj pokazaliśmy na boisku. Wierzę, że tą postawę sportową będziemy pokazywali w każdym kolejnym meczu.
12: Tomasz Uczywek, trener z Zagłębia Sosnowiec. Wiedzieliśmy, że drużyna gra określony sposób. Dzisiaj się to potwierdziło. Byliśmy na to przygotowani. Tym niemniej wywozimy tylko punkt. Chcieliśmy trzy. Jak to w meczach mistrzowskich, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o ten mecz. Karkonosze się postawiły, zagrały dobry mecz, dobry futbol. Sytuacje były po obu stronach.
7: To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Na kolejne wiadomości z regionu zapraszamy tradycyjnie już po południu.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, we are Manu Liao. You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
5: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie.

Lata 80. debiutancka płyta zespołu Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome i nagranie tytułowe.

0: Oczywiście ta płytowa wersja Welcome to the Pleasure Dome dużo dłuższa. Mamy nadzieję, że ta singlowa również dobrze wam wyszła. Frankie Goes to Hollywood, jak to brzmi? Za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Mamy nadzieję, że dobrze też przyjmiecie piosenkę Bez końca Oskara Cymsa.

0: Bez końca piosenka, do której będziemy wracać, bo to nasz dzisiejszy hit tip. Za 12 minut 11.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Poprawiła się sytuacja na A4 na wysokości Krakowa, gdzie teraz jazda dość płynna, natomiast pogarsza się sytuacja na dolnośląskim odcinku A4 w okolicach Kątów Wrocławskich przede wszystkim. Po wypadku na 143 kilometrze w stronę Zgorzelca między Kątami Wrocławskimi właśnie a Pietrzykowicami. Tam mamy długi korek do samych Pietrzykowic, co już też utrudnia jadącym autostradową obwodnicą Wrocławia właśnie w kierunku węzła z A4. To skutek wypadku dwóch pojazdów ciężarowych i pojazdu osobowego. Tam zablokowany jest prawy pas, mowa o A4 w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się tylko lewym pasem, ale widzimy, że korkuje się też autostrada w drugą stronę, między Kostomłotami i Kątami Wrocławskimi. Coraz dłuższy korek. Spowolnienie na krótkim odcinku A1 tuż za Łodzią, jadąc na południe, a na trasach S3, S5 czy S8 nadal bez utrudnień, bez zdarzeń. Jeśli o jakich wiecie, warto się tym podzielić i skorzystać z aplikacji muzycznego radia, nagrać głosówkę albo zadzwonić pod numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: 10:52.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Upalny, piękny wtorek. Z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleni Góry otrzymaliśmy ostrzeżenie o popołudniowych burzach. Po godzinie 15 prognozuje się burze, którym mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy opad gradu. No, skoro tak, skoro burze, skoro ewentualne ulewy, to przydałoby się, żeby studzienki odprowadzające wodę były drożne. Trwa czyszczenie studzienek między innymi na drodze wojewódzkiej 360, co może być pewnym utrudnieniem dla kierowców. Uwaga tam, miejscowość Wieża, okolice. Mamy czyszczenie studzienek, pracę na drodze drodze wojewódzkiej numer 360. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
4: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 11.
0: Czas na wiadomości.
2: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliżyła

0: że Tomasz Orchowski.
1: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice, ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy Sąd Najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
0: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
2: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani. Bo samolot z Pekinu, owszem, wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
0: Tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę w sierpniu. Do Częstochowy ma ich dotrzeć aż 80 tysięcy. Na trasach pojawią się nie tylko piesi pielgrzymi, ale też grupy rowerowe i rolkowe. Do sanktuarium zmierzają łącznie 193 zorganizowane grupy z całej Polski.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was

Żurawinowo. 20 minut po godzinie 11, słoneczne, letnie, przedpołudnie. Pełen relaks. I przeboje, które od zawsze kojarzyły się z latem. Laid back, sunshine, reggae.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Pogoda. 32-33 stopnie w tej chwili na dolnośląskich termometrach. Maksimum na dzisiaj zapowiadane to 35 stopni. I zbliżamy się z czasem do takich właśnie wskazań. Na Śnieżce teraz już 22 stopnie. Tam wieje słaby dziś wiatr z kierunków południowych. Jego prędkość dochodzi chwilami do 7-8 metrów na sekundę. Piękny, słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem, ale mamy ostrzeżenia o ewentualnych popołudniowych burzach z ulewami. Ciśnienie wynoszące 1015 hektopaskali może dzisiaj spadać. Jutro też upalnie, znów do 35 stopni, a ochłodzenie powinno przyjść w czwartek.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Na audycję zaprasza sieć badawcza Łukasiewicz-Port.
3: Medycyna rozwija się w niezwykle szybkim tempie, a rozwiązania, które jeszcze niedawno wydawały się futurystyczne, dzisiaj stają się rzeczywistością. To, jak może wyglądać medycyna przeszłości, ilustruje wystawa dostępna w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Na czym polega jej wyjątkowość?
4: Marek Staniewicz, dyrektor Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Nauki Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, sieci badawczej Łukasiewicz. Ta wystawa jest częścią większej całości, więc może wspomnimy najpierw o tym, co jest jakby takim naszym podstawowym projektem. To jest projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Transgraniczne dlatego, że projekt ten obejmuje współpracę instytucji polskich i niemieckich, a dokładnie dolnośląskich i po części lubuskich z saksońskimi w ramach wspólnych przedsięwzięć wymiany, szczególnie na polu edukacji. W projekcie Transgraniczne Ogrody Doświadczeń z polskiej strony my jako lider projektu, czyli Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz, zaprosiliśmy do współpracy do takiego konsorcjum Uniwersytet Zielonogórski oraz dwie instytucje z Niemiec, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i TGZ Bautzen. W ramach różnych zadań, które realizujemy, jedną z najważniejszych, jeżeli w zasadzie najważniejszych finansowo takich naszych aktywności jest właśnie organizacja wystawy dotyczącej transgranicznych ogrodów, wystawy mobilnej, którą można odwiedzać.
3: Jakie są tam eksponaty i na czym polega ich nietuzinkowość?
5: Idea zakłada po pierwsze promowanie nauki, a nauki związanej też częściowo z naszym instytutem i tematami badawczymi, które w tym instytucie są podejmowane. Adrian Patej, starszy edukator. To jest wszelkiego rodzaju nowoczesna medycyna, trochę taki człowiek 2.0, to znaczy staramy się przez tę wystawę i interaktywne eksponaty pokazywać to, jak nasza medycyna może wyglądać w przyszłości. To znaczy mamy tam zagadnienia związane z nowoczesnymi protezami, na przykład jak może wyglądać nowoczesna kończyna i sterowanie nią. Są też zagadnienia związane z nanomedycyną, przede wszystkim nanorobotami i tym, jak mogą one pomóc w leczeniu chorób oraz przy okazji wykorzystywanie ludzkich zmysłów do tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości. Jeden eksponat w tym przypadku pokazuje, jak naszym wzrokiem sterować gospodarstwem domowym. Tak na dobrą sprawę każdy z nas, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i swojej wiedzy, może coś dla siebie znaleźć, ponieważ po pierwsze eksponaty są interaktywne, czyli osoba głównie w postaci mniejszych odbiorców, mniejszych naukowców, którzy czekają na to odkrycie, mogą sobie troszeczkę poobcować z tym eksponatem, coś podotykać i poczekać na reakcję. Z drugiej strony osoba dorosła może tak na poziomie intelektualnym zobaczyć i doświadczyć tego, co tak na dobrą sprawę za 10-15 lat może być naszą codziennością.
3: Czy wśród tych eksponatów znajduje się jeden, który cieszy się wyjątkową popularnością?
5: Wydaje mi się, że dużą furorę robi eksponat, w którym stajemy naprzeciwko ekranu i z pomocą naszego wzroku możemy zaświecić sobie światło, włączyć telewizor, zasłonić rolety, osłonić rolety, czyli po prostu sterować naszym domem, no nie ruszając się z kanapy, tak mówiąc trochę dosłownie.
3: Do kogo adresowana jest ta wystawa? Dzieci, młodzieży, dorosłych, a może całych rodzin?
6: Wystawa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Patrycja Pikun-Kwiatkowska, koordynator w Departamencie Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Też warto tutaj dodać, że wystawa jest dwujęzyczna, jest po polsku i po niemiecku, więc każdy może tutaj do niej przyjechać. Jeśli chodzi o grupę wiekową, myślę, że nawet już przedszkolaki mogą przyjść i obejrzeć tę wystawę. Tak naprawdę trochę inaczej skorzystają przedszkolaki, trochę inaczej skorzysta młodzież szkolna, troszeczkę inaczej dorośli. Mamy na przykład taki eksponat, gdzie wkładamy rękę i możemy ruszać taką protezą, więc myślę, że tutaj dzieci bardziej będzie interesował ten efekt, że te palce się poruszają. Czy możemy wydrukować sztuczne ucho, możemy wydrukować brodę i możemy dopasować ją do głowy. Więc są takie aktywności, gdzie dzieci będą miały dobrą zabawę, ale jednocześnie się trochę przez to będą mogły uczyć. Zależało nam, żeby cała wystawa była interaktywna, żeby każdy mógł dotknąć, żeby każdy mógł coś przestawić, żeby to nie była taka typowa wystawa, gdzie tylko czytamy suche informacje i mamy się dowiedzieć. Na całej wystawie mamy 6 eksponatów i myślę, że w każdym, niezależnie od wieku, znajdziemy coś dla nas ciekawego.
3: Na koniec przypomnijmy, do kiedy jest ekspozycja i gdzie można znaleźć informacje o godzinach zwiedzania.
6: Ekspozycja będzie stała do końca sierpnia w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Jest bezpłatna. Trzeba udać się na drugie piętro, podpisać tylko listę i można z niej śmiało korzystać, można kilkukrotnie przyjść. Jest otwarta w godzinach pracy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Jest tam również winda, więc osoby z małymi dziećmi, czy też osoby niepełnosprawne nie będą miały problemu, żeby się do niej dostać.
2: Audycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Muzyczne Radio Lato.
7: Hello, this is Maria. We are sending a big hello to Muzyczne Radio.

0: When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato. Can't touch this.

0: Muzyczne Radio za 15:12.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Piosenka zatytułowana Bez końca. Oskar Sims.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Bez utrudnień na ten moment na S3, S5, 3, S8, ale także na autostradach A1, A5, 3, A18. O zakończeniu utrudnień na A4 donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o 143 km w kierunku Zgorzelca między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, gdzie jakiś czas temu doszło do zderzenia trzech aut. No trochę jeszcze czasu upłynie, zanim ten korek w stronę Zgorzelca się tam rozładuje. Trochę pewnie jeszcze czasu upłynie, zanim rozładuje się korek w drugą stronę na wysokości kątów wrocławskich, w stronę Wrocławia. Tutaj też mamy wyraźne spowolnienie. Wypadek i korek także na śląskim odcinku A4. Do zderzenia pojazdów doszło na 362 kilometrze między Mysłowicami a Chrzanowem w kierunku Krakowa.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Prawie cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć. To głos z kancelarii po ułaskawieniach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
4: A dzisiaj możliwe są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żyronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
6: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
4: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
7: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
4: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w

0: podaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Wakacyjna, letnia beztroska, ale na drodze trzeba być czujnym zawsze i wszędzie. Szczególnie czujnym trzeba być teraz choćby na drodze krajowej numer 30 na wysokości miejscowości Chmieleń. Nie doszło do wypadku, tam pojazd ciężarowy leży na boku, na miejscu są służby, mamy utrudnienia. 757-646-646 to telefon do Studia Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
11: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Upalne lato, słoneczne, piękne lato. 16 minut po godzinie 12. Chcielibyśmy przy tej okazji skorzystać z możliwości przypomnienia fenomenalnej kompozycji George'a Gershwina Summertime w wykonaniu sprzed prawie 70 lat, w wykonaniu Ellie Fitzgerald i Louisa Armstronga, bo tak się składa, że dzisiaj rocznica urodzin tego drugiego. Louis Armstrong przyszedł na świat 125 lat temu. Wokalista, kompozytor, trębacz jazzowy.

Zmarł latem 1971 roku, a urodził się 4 sierpnia roku 1901. Louis Armstrong. Tutaj z Ellą Fitzgerald w legendarnym Summertime. Jest 12:21. Muzyczne radio we wtorek.

Troszkę tęsknię za tym zimowym chłodkiem, jak tego dnia, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę na żywo. W Szklarskiej Porębie Daria Zawiało z utworem Punk Fu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Do 35 stopni może dziś wzrosnąć temperatura na Dolnym Śląsku. Już mamy 33 w Jeleniej Górze, Wałbrzychu czy Wrocławiu, 34 stopnie w Legnicy. Słaby i umiarkowany wiatr wieje dzisiaj z kierunków południowych. Ciśnienie delikatnie spada, aktualnie wynosi 1014 hektopaskali. Bardzo ładny wtorek. Środa też będzie upalna z podobną temperaturą jak dzisiaj. Dzisiaj na Śnieżce mamy 22 stopnie i wiatr wiejący z prędkością do 10 metrów na sekundę.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki. Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Zapraszamy na popołudniowy raport regionalny. Jacek Rogulski.
6: Na początek najlepsi kolarze i wielkie sportowe emocje. Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne będzie pierwszym prawdziwym górskim wyzwaniem. Już w środę, 6 sierpnia, kolarze zmierzą się z wymagającymi malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpocznie się w Żaganiu, a teren, w którym będą rywalizowali kolarze najlepszych drużyn świata, stopniowo będzie się wznosił. Mówi Czesław Lang, dyrektor wyścigu Tour de Pologne.
7: Czwarty etap wystartuje z Żagania. Przepiękne miejsce przy zamku takim startujemy. No i jedziemy malowniczymi drogami dolnośląskiego województwa. Finiszowali będziemy na Orlinku, ale to ostatnie te 60 km, no zahaczamy tam wszystkie góry dookoła właśnie Karpacza, które są tylko możliwe. Michałowice, Sosnówki i tak dalej. Także na pewno to będzie pierwszy etap górski, gdzie już będziemy widzieli, kto przygotował formę na wygranie całej klasyfikacji generalnej, bo teraz widzimy te pierwsze trzy etapy, to są etapy bardziej sprinterskie. Widzieliśmy wczoraj przepiękny finisz Milana, który finiszował w Koszalinie. Widzieliśmy piękną jazdę Polaków. Kamil Małecki zdobył koszulkę najbardziej aktywnego kolarza. Także no myślę, że naprawdę wyścig dopiero zaczyna się rozkręcać, ale już przyjedziemy rozkręceni na czwarty etap i zaczną się góry.
6: Przypomnijmy, czwarty etap Tour de Pologne poprowadzi z Żagania do Karpacza, gdzie kolarze będą finiszować na ulicy Olimpijskiej około godziny 17. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
8: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową numer 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14.00 do około 17.00. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicą Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17.00 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
6: W Czadrowie koło Kamiennej Góry Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało do użytku nowy dom, w którym może zamieszkać 20 rodzin. W nowym obiekcie znajdują się duże lokale mieszkalne, podziemny parking, a nawet tak zwane komórki, z których inni deweloperzy zrezygnowali już dawno, mówi prezes TBS Władysław Niemas.
9: Ludzie chcą płacić jak najmniej, nam też nie wolno jest śrubować jakichś tam cen, Bóg wie jakich, więc muszę szukać gdzieś, gdzie TBS chociażby parę groszy na, tak jak mówię, na jakąś naprawę większą, mniejszą, muszę to zabrać.
10: Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Z perspektywy tej inwestycji 2 lata oczekiwania, ale tak naprawdę to jest wiele, wiele lat czekania na nowy budynek wielorodzinny, który w końcu powstał w gminie Kamienna Góra. No nie ukrywam, że gdyby nie wsparcie TBS-u i różnego rodzaju wsparcie sponsorów, mówię tutaj o Banku Gospodarstwa Krajowego, o Krajowym Zasobie Nieruchomości, czy dotacje z KPO, no gminy nie byłoby stać na to, żeby z własnego budżetu zrealizować takie zadanie, które kosztowało prawie 11 milionów złotych, a tak naprawdę udało nam się postawić ten obiekt przy współpracy z TBS-em, przy zaangażowaniu ponad 1 100 000 złotych z budżetu gminy i tym samym mamy 20 bardzo ładnych, dużych, ustawnych mieszkań zlokalizowanych w centralnej części Czadrowa pod samą Kamienną Górą.
6: Na koniec wspomnienia, muzyka ludowa, regionalne smaki i występy kilkunastu zespołów folklorystycznych wypełniły festiwal Ludowe Granie na Gruszkowej Polanie, który odbył się w Gruszkowie w gminie Mysłakowice. Tegoroczna edycja miała szczególny charakter, ponieważ była połączona z jubileuszem 25-lecia działalności zespołu ludowego Karkonosze z Gruszkowa, mówi Mirosław Górecki, starosta powiatu karkonoskiego.
11: Granie na Polanie, świętujemy 25-lecie naszego zespołu folklorystycznego. Ten zespół jeździ z nami wszędzie, tak praktycznie rzecz powiedziane, ale ulubionym miejscem jest nasz powiat w Niemczech, powiat Bamberg. Tam są zawsze bardzo mile widziani. To jest kontynuacja naszych tradycji ludowych. My jesteśmy tutaj już od wielu, wielu lat gospodarzami tych ziem i dobrze, że ta tradycja jest kontynuowana, utrwalana. Są też młodzi ludzie, którzy się zajmują właśnie tą działalnością artystyczną.
12: Nazywam się Bożena Krupa, jestem kierownikiem i szefową zespołu Karkonosze oraz prezesem Stowarzyszenia Kolorystycznego Karkonosze. Także jesteśmy jako zespół, jako stowarzyszenie działamy.
13: Opowiedzmy o tym jubileuszu.
12: Czekaliśmy na niego 25 lat. Trochę nam to wszystko popsuła pandemia, wiadomo, też brak finansów, ale ogólnie bardzo dobrze się współpracuje i widzę, że władze oceniają to, że jesteśmy po prostu widzialni, że nas ludzie zauważają, że nas ludzie kochają i też doceniają to. I my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni.
6: Kolejny raport o 13.30.
14: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland. My name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na większości głównych dróg spokój i płynna jazda, na przykład na S3, S5 czy S8, także na autostradach A1, A5 czy A18. Na A4 utrudnienia, między innymi na 93 km między węzłami Legnica Wschód, Legnickie Pole w kierunku Wrocławia. Tutaj doszło do awarii pojazdu i zablokowany prawy pas. Jedziemy dalej w stronę Wrocławia, ale mocno wyhamowujemy jeszcze przed kątami wrocławskimi, gdzie rozpoczyna się dość długi korek w stronę Pietrzykowic. Jeszcze bardziej na wschód, na śląskim odcinku A4 na 362 km między Mysłowicami a Chrzanowem. Tam doszło do wypadku, do zderzenia pojazdów i też droga się korkuje w stronę Krakowa. A ci, którzy podróżują wakacyjnie, na przykład gdzieś między Poznaniem a Warszawą, natkną się na utrudnienie na 321 km autostrady A2 w kierunku Warszawy, jeszcze przed zjazdem na Łódź. Tam też miała miejsce kolizja.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Muzyczne

koniec już mojego spotkania ze słuchaczami Muzycznego Radia. Wtorkowe to spotkanie. Dziękuję bardzo. Słyszymy się w czwartek. Na pożegnanie jeszcze jedna letnia piosenka. Somewhere, Someone Somewhere in Summertime. Simple Minds, Zbyszek Deka, dziękuję.

0: Telegrama. Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Gargol, podajesz się do płota.
2: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje. Dorota Wartycka. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji do prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
7: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
6: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory, podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
9: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
8: Sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
8: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
6: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenia bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są

0: okoliczność zaproszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
1: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
0: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla 3 młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To 2 samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Jechał, no i przyjechał małomiasteczkowy Dawid Podsiadło.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jednocześnie czwarty dzień sierpnia, wtorek, no i patrząc za okno, można powiedzieć jedno, wakacje w całej swojej okazałości. Żar się leje z nieba, no a z głośników za moment wyleją się najlepsze wakacyjne hity, które będą z nami przez całe popołudnie. Tak jak i ja będę z wami, Patryk Łasica, dzień dobry, no i zawsze o tej porze przychodzę do was z premierową niespodzianką, ale zanim po nią sięgniemy, sięgnijmy po kolejną porcję muzycznych newsów.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Wszystko wskazuje na to, że śpiewające dziewczyny opanowały dziś Music News, zatem pochylmy się nad ich nową muzyką. Panie i panowie, przed wami Ariana Grande, Ellie Goulding i debiutantka w muzycznym radiu Wiktoria Jakubowska. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Trzykrotna laureatka nagrody Grammy Ariana Grande prezentuje swój 8 studyjny album Puddle. Artystka współtworzyła i wyprodukowała materiał wraz z Ilią, a przy trzech utworach do zespołu autorów i producentów dołączył także Max Martin. Pierwszy singiel promujący nowe wydawnictwo, nagranie Hey That I Met You Love Me, zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, stając się 10. numerem 1 Ariany Grande w tym właśnie zestawieniu. Tym samym artystka przeszła do historii jako pierwsza wykonawczyni, której główny singiel z każdego z pierwszych 8 albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce Billboard Hot 100. Tytułowy utwór z najnowszego krążka Ariany Grande, nagranie Puddle, już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz czas na Ellie Goulding. Four Seasons to kolejny singiel zapowiadający długo wyczekiwany 6. album gwiazdy. Wydawnictwo zatytułowane I Know Too Much ukaże się 4 września. Pomysł na album zrodził się z przekonania, że być może czasem wiemy zbyt wiele, mówi Ellie. W pewnym sensie niewiedza daje poczucie wolności. Ten album to zbiór piosenek opisujących moment zwrotny w moim życiu. Chwilę, w której uświadomiłam sobie, jak wiele dała mi kiedyś wolność płynąca z niewiedzy. Jednocześnie stanęłam u progu zrozumienia prawdziwej siły, jaka tkwi właśnie w wiedzy. W samym środku tego chaosu szukałam ukojenia i znalazłam je w studiu nagraniowym. Na początku nie miałam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Wiedziałam jedynie, że muszę tworzyć. Pisanie piosenek od zawsze było dla mnie najlepszą formą terapii. Mówię o swojej nowej płycie Ellie Goulding. Po kąśliwym Black Prada Dress artystka odsłania w nowym singlu Four Seasons swoje łagodniejsze i bardziej wrażliwe oblicze. Bazujący na połączeniu akustycznej gitary i przestrzennego, pełnego rozmachu brzmienia utwór opowiada o pierwszych odurzających chwilach zakochania. Music News. I na koniec debiutantka w muzycznym radiu. Po piosence Cannot Be Wiktoria Jakubowska odsłania kolejny rozdział swojego solowego projektu. Opowiedz to utwór, który prowadzi słuchacza do świata balansującego na granicy rzeczywistości i wyobraźni, pełnego niedopowiedzeń, nieoczywistych emocji i obrazów, które bardziej się odczuwa niż rozumie. Nowy singiel zanurza się w alternatywnej, psychodelicznej estetyce, przypominając podróż po drugiej stronie lustra. To opowieść, w której kolejne warstwy muzyki odsłaniają się stopniowo, a atmosfera gęstnieje niczym pogmatwany sen. W utworze opowiedz tajemnica staje się ważniejsza od odpowiedzi, a napięcie budowane jest subtelnością zamiast oczywistych zwrotów akcji. Interesuje mnie muzyka, która nie opowiada wszystkiego wprost. Lubię zostawiać miejsce na wyobraźnię i emocje, które pojawiają się dopiero po czasie. Opowiedz jest właśnie o tym, o próbie uchwycenia czegoś, czego nie da się nazwać jednym zdaniem. Tak mówi Wiktoria o swoim najnowszym singlu. Dołapcie jeszcze kolejne gorące wakacyjne premiery, jakie trafiły na naszą playlistę. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, wspomniana Ellie Goulding z nagraniem Four Seasons i Olivia Socha z najnowszą piosenką Rutyna. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i jak wiadomo, muzyka to istne panaceum na wszelakie boleści dnia codziennego. No i właśnie o tym zaśpiewa dla nas Flow, przed nami najnowsze Remedied.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: I'm fucking Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Hi, this is Emily Sirius and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music and there's no better love.

Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.

0: reklamie.
1: Minęła godzina 13.30.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: 34 stopnie w cieniu, no a na słońcu dosłownie można się stopić albo i usmażyć jajka na masce samochodu. W ciągu najbliższej godziny zyskamy jeszcze 1 stopień do średniej, dziś maksymalnie 35 na plusie. No i wszędzie wartości są powyżej 30 stopni. Najchłodniej, w cudzysłowie, w okolicach Szklarskiej Poręby, Świeradowa, Zdroju, tam 31 na plusie. Wiatr mamy północno-zachodni, średnia prędkość w okolicach 2 metrów na sekundę, porywy do 20 km na godzinę. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali obniża się, wilgotność na poziomie 42%.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Jacek Rogulski.
4: W tym raporcie nowe rozdanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Para na promilach zatrzymana podczas nocnej wycieczki, a na początek Bielawa, gdzie osoby, które jeszcze niedawno borykały się z problemem bezdomności, uzależnienia czy też kłopotami z prawem, dziś sami dla siebie budują mieszkania. Tą niecodzienną inicjatywą zainteresował się Jacek Zych.
5: Tak, rzeczywiście budynek dwupiętrowy, w którym znajdzie się 10 całkiem sporych mieszkań, buduje spółdzielnia socjalna Arka, która skupia wokół siebie i zatrudnia takie właśnie osoby. Co ciekawe, całość powstaje ze środków własnych spółdzielni, a niemal wszystkie prace wykonują w nim sposobem gospodarczym przyszli mieszkańcy.
6: Budujemy kilkanaście mieszkań, które będą służyły właśnie dla pomocy osobom, które się pogubiły. Budujemy to z własnych środków, budujemy to własnym sumptem, ale wykorzystujemy też do tego te mechanizmy stażowe, że tak powiem, gdzie ludzie przychodzą z zewnątrz, za czym dojdą do siebie, za czym dojdą do pełnej sprawności. W każdej komercyjnej firmie by się nie uchowali, natomiast na stażu mogą ten czas mieć na to, żeby się ustabilizować, pokazać swoje talenty, a w tym czasie coś tam się dzieje, więc nawet jak codziennie parę cegieł, parę pustaków dobudują, to my codziennie jesteśmy do przodu z tą budową.
5: Powiedział Jarosław Pilecki, prezes i założyciel spółdzielni socjalnej Arka, który dodaje, że taki model pracy, co prawda, nie przyspiesza budowy, ale przede wszystkim daje nadzieję na normalne życie osobom, którym do tej pory się to z różnych przyczyn nie udawało.
6: Staramy się, żeby ludzie wrócili do tych swoich marzeń, żeby byli normalnymi osobami, żeby wrócili do społeczności i żyli. I dlatego też zachęcamy do tego, żeby też współtworzyli to, co my robimy. Zachęcamy ludzi do współtworzenia. Robi się krąg dużo ludzi, którzy mają ten sam cel, więc dlatego nam też tak dobrze to idzie.
7: Ja tutaj do Bielawy przyjechałem z Wrocławia. Po prostu powiedziałem, że jestem osobą, która potrzebuje pomocy koło uzależnienia od narkotyków. I na początku trudno było się to zaklimatyzować. Ja byłem pod dosyć dużą kontrolą, bo miałem ADHD. I później zrobiłem sobie właśnie kurs na spawacza i takie rzeczy zacząłem robić.
5: A to pan Artur, jeden z mężczyzn pracujących w spółdzielni. Budowa trwa już 2 lata. Kiedy się zakończy, zależy wyłącznie od osób, które ją prowadzą i od tego, jak bardzo będą zdeterminowani, żeby w końcu mieć swój własny kąt. Z Bielawy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Ponad 145 milionów złotych trafi do samorządów na Dolnym Śląsku w ramach przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ruszył nabór wniosków na inwestycje planowane do realizacji w 2027 roku.
8: Do podziału jest dokładnie 145 milionów 52 tysiące złotych. Po raz pierwszy uruchomiono 2 równoległe nabory. Główny na budowę, przebudowę i remonty dróg oraz dodatkowy przeznaczony wyłącznie na remonty dróg gminnych i powiatowych. Samorządy mogą składać wnioski do 28 sierpnia, a dofinansowanie wyniesie od 50 do 80% kosztów kwalifikowanych. Jak podkreśla wojewoda dolnośląska Anna Żabska, tegoroczna pula środków jest większa niż przed rokiem.
9: To jest ten moment, na który czekają wszystkie samorządy na Dolnym Śląsku, czyli rozpoczynamy nabór na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Program, który umożliwia przebudowę, remonty dróg powiatowych, gminnych na terenie naszego województwa. Bardzo dobra wiadomość to, że na rok 2027 mamy 145 milionów w sumie na przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.
8: Nowością są 2 odrębne konkursy oraz zmienione zasady oceny projektów.
9: O warunkach i o kryteriach, które są zastosowane w tym roku, co bardzo istotne, to przede wszystkim główna informacja dla samorządów, że w tym roku tylko wnioski i tylko projekty, które mają gotowe pozwolenie na budowę, będą brane pod uwagę.
8: Wojewoda przypomina również, że projekty oceni niezależna komisja z udziałem przedstawicieli Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki zorganizuje szkolenia dla samorządów, które mają pomóc w przygotowaniu poprawnych wniosków i zwiększyć ich szanse na uzyskanie dofinansowania. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Hulajnoga elektryczna i rower nie zwalniają z odpowiedzialności. Przekonała się o tym para, którą w nocy na ulicach Lubina zatrzymali do kontroli policjanci. 47-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną, a towarzysząca mu kobieta jechała rowerem. Oboje byli nietrzeźwi, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
0: Funkcjonariusze podczas kontroli wyczuli od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą 47-latek miał w organizmie blisko 0,5 promila alkoholu, natomiast 35-latka kierująca rowerem 0,8 promila. Policjanci uniemożliwili obojgu dalszą jazdę, wylegitymowali ich oraz sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chwila nieodpowiedzialności może doprowadzić do tragedii. Wyciąganie konsekwencji prawnych w tych przypadkach ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jest odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców o zagrożeniach stwarzanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, szczególnie dla pieszych. Dlatego tak ważna jest ostrożność i rozwaga podczas korzystania z dróg, o które nieustannie apelują lubińscy policjanci.
4: Na kolejny raport zapraszamy o 14.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: A big hello to everyone. I'm Matt from Your Land to Be Cool, and you're listening to Musik Schnan Radio. They really love music.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu. O Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia.
6: Po reklamie.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
8: I na początek autostrada A4, gdzie na pasie w kierunku Wrocławia od wysokości kątów wrocławskich aż do Bliża trwa zator. Na przeciwległym pasie w kierunku Zgorzelca na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej również pojawił się około kilometrowy korek. Pozostajemy na A4. W okolicach 362 kilometra doszło do zderzenia czołowego. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia raczej spokojnie, poza pracami na rondzie gruzińskich oficerów Wojska Polskiego w okolicach węzła Lotnisko. Prace potrwają do 9 sierpnia. To samo na drogach S3, S8. Sytuacja stabilna, no i miejmy nadzieję, że tak też pozostanie przez całe dzisiejsze popołudnie. Pozdrawiamy zmotoryzowanych, no i życzymy szerokości.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
9: Muzyczne radio.

0: Rhapsody Isaac Heimley, Kind of Love.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Czyli rodzaj miłości, no a jest jej naprawdę wiele. Na pewno każdego z nas łączy miłość do muzyki. No sama też miłość może być właśnie muzą dla wielu artystów, no i potrafi zrodzić naprawdę piękne rzeczy. Przed nami debiutant, który w roku 2023 postawił właśnie na muzykę, na miłość do muzyki. No i po premierze swojego albumu Nigdy Wcześniej podbił serca wszystkich polskich słuchaczy, zdobył nawet bursztynowego słowika. Przywitajmy Oskara Cymsa i utwór, który zapowiada jego kolejny nadchodzący krążek cały czas.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Katalin Hosan, no i Walking on Fire, czyli chodzenie po ogniu. No dziś wszyscy na Dolnym Śląsku możemy poczuć się jak fakirzy, wystarczy boso stanąć na kostce brukowej albo asfalcie. No i co warto też przypomnieć, pamiętajmy o naszych czworonogach, szczególnie jeśli chodzicie z nimi na spacery w tych godzinach szczytu. Wybierajmy trasy, gdzie choć odrobinę będzie tej zieleni, trawników, no bo czują gorąco tak samo jak my, a nawet jeszcze bardziej. 4 minuty do godziny 14, no i przed momentem otrzymaliśmy bardzo miły telefon naszej słuchaczki Doroty z Janowic. Pozdrawiam. Cię. Dorota wzruszona zadzwoniła z podziękowaniami dla swoich koleżanek z pracy, bo właśnie dziś odchodzi na zasłużoną emeryturę, dziękując za wszystkie wspólne momenty. No i specjalnie dla was, dziewczyny, przywitajmy Rosie Rosmus.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
3: Czy pamiętasz?

0: słońce.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu. Dorota Werdycka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
8: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
10: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady i nie poprawi się sytuacja wodna.
8: Władze apelują o oszczędzanie wody. Między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków w mieście po

0: stawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć m.in. zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
1: W tym roku cena spadła. Cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł. Tak?
2: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
1: to... Trzeba.
0: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie księżyca już za 2 lata.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gargol, podaj się do płota!
10: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
11: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Chicken, no i piękny, czarujący wręcz głos Moi Brennan, wokalistka, harfistka zespołu Clannad. Za nami też utwór, który był ostatnim nagranym przez nią utworem, który jeszcze niedawno podbijał hit planetarne szczyty Saltwater. Moja niestety opuściła nasz świat 13 kwietnia w tym roku w wieku 73 lat, no a dziś wypada jej okrągła 74. rocznica urodzin. A teraz przed nami spotkanie z Chrisem Van D, który zabierze nas prosto do Kalifornii, a następnie spotkamy się z naszą piosenką dnia.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Chris Van D i Kalifornia. No właśnie, Kalifornia. Wolność, ale z drugiej strony emocje. A wydaje mi się, że każdy z nas miał w życiu taki moment, że najchętniej zakopałby się pod kołdrę, no i udawał, że świat nie istnieje. I właśnie o tym będzie nasza piosenka dnia. Przed nami brytyjskie trio Flow, no ich najnowszy single Remy Died, czyli taka gra słów nawiązująca do słowa remedium, ale jednocześnie zaznaczająca koniec. No i panie postanowiły sobie za celem wrócić do złotej ery R&B z lat 2000. Jak podsumowały, to po prostu hymn na te gorsze dni. Opowieść o tym, jak po ciężkich chwilach wyciągają cię z łóżka znajomi, a najlepszym lekarstwem na smutki okazuje się taniec, muzyka i dobra zabawa. To dla każdego, kto utknął w martwym punkcie, potraktujcie to jako swoje lekarstwo. Utwór zapowiada także ich drugi album Therapy at the Club, którego premiera już w tym miesiącu, także koniecznie posłuchajcie. No i polecamy wam także cały krążek.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Hello boys and girls, my name is Kami and you are listening to Muzyczne

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Do WWA na ASP, 3 godziny w PKP, do Polski, a w ciasnym przedziale.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian walka z guzem.
7: Minęła godzina 14:30.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Temperatura maksymalna jest z nami, a wynosi 35 stopni w cieniu, czyli dokładnie tyle samo, ile jest w Maladze albo w Rzymie. No i dziś przez cały dzień aż do zmierzchu żar będzie lał się z nieba, a z nas pewnie pod. Pamiętajmy o tym, aby uzupełnić zapasy wody. Do godziny 17 nie powinniśmy także przebywać długo na słońcu. Natężenie UV jest bardzo wysokie. Temperatura poniżej 30 stopni spadnie dopiero w okolicach zachodu słońca godziny 20, a zachód rozpocznie się dokładnie o godzinie 20:33. W nocy około 21 stopni. Ciśnienie obniża się na barometrach 1013 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: No i czas na część informacyjną. Przedstawi ją Jacek Rogulski.
9: Raport zaczynamy od dobrej wiadomości na wakacje dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kłodzko. Po trwającym ponad rok remoncie most w ciągu ulicy Kościuszki jest już w pełni przejezdny. Kierowcy i piesi mogą z niego korzystać już od kilku dni, a w poniedziałek został otwarty oficjalnie.
10: Most nad Nysą Kłodzką w ciągu łączącej wschodnią i zachodnią część Kłodzka ulicy Kościuszki to przeprawa, która bardzo ucierpiała w czasie powodzi w 2024 roku. Chociaż została warunkowo dopuszczona do użytkowania, to konieczna była jej gruntowna naprawa. A to chyba najważniejszy most w Kłodzku.
11: Przeprawa jest bardzo ważna, nie tylko dla samych mieszkańców, ale też dla odwiedzających powiat kłodzki, czyli dla turystów, dla kuracjuszy. Więc dla nas było bardzo ważne, żeby ten most był nowoczesny, ale przede wszystkim bezpieczny.
12: W ciągu tych kilkunastu lat x razy przetoczyły się tutaj duże wody. Tak? Była skorodowana płyta pomostowa. Ona już była osłabiona. Były osłabione też filary. Te wszystkie prace zostały wykonane. Filary zostały zmocnione. Płyta nowa, betonowa została wylana na moście, w związku z tym nośność mostu została zwiększona. No i to jest ta wartość taka dodana, która w trakcie tego mostu została wykonana.
10: Powiedzieli kolejno starosta powiatu kłodzkiego Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk i jej zastępca Piotr Marchewka. Remont mostu kosztował ponad 10 milionów złotych, z czego zdecydowana większość to pieniądze z budżetu państwa. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: 10 sierpnia na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór, dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski oraz z Czech. Ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale także pracować, mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
13: Jest to dzień wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Dzień, w którym się spotykają ludzie zjeżdżający nie tylko z regionu Karkonosze, ale z całej Polski. Spotykają się na Śnieżce. Temu oczywiście też towarzyszy msza. No my jesteśmy do tego przygotowani. Wiemy, że w sierpniu w okolicach 10 jest to kulminacja pod względem ilościowym ruchu turystycznego i również również na Śnieżce. Wszystko też będzie zależne od tego, jaka będzie pogoda tego dnia. W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę.
9: Dodajmy, że 10 sierpnia można bezpłatnie odwiedzić teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Na koniec Bolesławiec, który już po raz 62 gości artystów z całego świata podczas międzynarodowego pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego. To najdłużej odbywające się cykliczne wydarzenie artystyczne w mieście i jedno z najważniejszych ceramicznych spotkań w Europie.
14: Jak podkreśla komisarz artystyczny pleneru Michał Gdak, wyjątkowość wydarzenia tkwi w jego historii i możliwościach, jakie daje twórcom.
15: Jeśli mówimy tutaj o Europie Centralnej, no to nie ma chyba innego takiego wydarzenia, które tak kontynuuje tą tradycję, ale przede wszystkim otwiera możliwości twórcze dla artystów. Dzięki twórczej pracy w trzech zakładach ceramicznych w Bolesławcu artyści mają możliwość tworzenia swoich wizji.
14: Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Sublime, co znaczy wzniosło. A w Bolesławcu tworzą artyści z kilku kontynentów.
15: Mamy artystów właściwie z całego świata. W tym roku jest bardzo duża mieszanka, jeśli chodzi o narodowości. Z kilku kontynentów mamy artystów i tutaj rzeczywiście to doświadczenie związane z rzeźbą, z ceramiką bardzo się przenika i każdy wieczór, każdy dzień to są nowe doświadczenia. To, że akurat w Bolesławcu, w Polsce możemy takie rzeczy robić, no to myślę, że to jest ewenement, ponieważ możemy to mówić tutaj nawet o skali światowej, gdzie ta twórczość ceramiczna jest niezwykle ważna.
16: Nazywam się Sandra Majecka, przyjechałam tutaj z Żor. Przyjechałam z konkretnym pomysłem. Oczywiście dopuszczam eksperyment, bo wiadomo, fabryka to specyficzne środowisko, a ja bardzo lubię korzystać z mojego otoczenia i ze środowiska, w którym się akurat znajduję, więc jest to sytuacja idealna dla mnie.
14: Z udziału artystów dumne są także zakłady ceramiczne Bolesławiec, które przyjęły 6 z 11 uczestników. Pleneru.
17: Jesteśmy największym zakładem ceramicznym i staramy się tą klasę zachować.
14: Mówi Arkadiusz Grzesikowski, prezes zakładów ceramicznych Bolesławiec.
17: Zawsze jest u nas najwięcej praktycznie plenerowiczów. Nasza produkcja, nasze odlewnie są dla nich przeznaczone do tego, aby tworzyli nowe, fajne, artystyczne rzeczy.
14: Efekty kilkutygodniowej pracy artystów będzie można zobaczyć podczas finałowej wystawy, która tradycyjnie zakończy tegoroczny międzynarodowy plener ceramiczno-rzeźbiarski w Bolesławcu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Kolejny raport o 15.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio. Oh,

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: David Guetta, A-Lock, Stick Figure, no i Run, Run, River, czyli płyń, płyń, rzeko. No i tak jak ta rzeka, my również płyniemy na falach muzycznego radia i dotarliśmy do kwadransu do godziny 15, a przed nami spotkanie z debiutantem, o którym jeszcze 3 lata temu nie słyszał prawie nikt, a dziś cała Polska nudzi jego piosenki. Jest to oczywiście Oskar Cyms i zapowiedź kolejnego albumu Cały Czas.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: i jednocześnie gromi wraz z Keirą.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Dokładnie tak. No i zaczniemy od autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli drogi A8. W okolicach ronda gruzińskich oficerów Wojska Polskiego tam trwają roboty drogowe, które potrwają do 9 sierpnia. Identyczna sytuacja na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Szczytna. Tam prace potrwają do 17 sierpnia. Na czwórce nowe utrudnienia. 109 km w kierunku Wrocławia. W miejscowości Rąbienice. Przed momentem doszło tam do awarii pojazdu ciężarowego. Na czas wymiany koła pas będzie zablokowany, prawy pas. Na mapach widać także zatory w kierunku Wrocławia, od okolic Piotrowic aż do kątów wrocławskich. Następnie chwila przerwy, no i kolejne spowolnienie od wysokości Sadkówka aż do węzła z drogą E40. Na resztach dróg spokojnie, no i trzymamy kciuki, żeby tak pozostało. A teraz powracamy na muzyczne fale.

0: Radio Lato. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
1: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia. Zobaczenia
2: po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 15.
0: Czas na wiadomości.
4: Niewybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach. Dorota Wardecka, na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina. Robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
5: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie, Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, ma inne zdanie.
6: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
5: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
7: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
5: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
4: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie na

0: kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
1: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że no jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
0: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów, jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zabrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach soi. Lizolecytyna z soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze. A wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia soli.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Gargol, podaje się do plota.
6: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dziś w programie 17-latkowie na drodze, pierwsze podsumowania i zmotoryzowani kierujący na bosaka lub w klapkach, duże zagrożenie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie określa, jakiego rodzaju obuwia trzeba używać, by być kierującym. Sam fakt, że ktoś prowadzi auto w klapkach lub bez butów, nie jest wykroczeniem. Ale jeśli policjant uzna, że nieodpowiednie obuwie przyczyniło się do stworzenia zagrożenia, konsekwencje mogą być dotkliwe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której klapek zsuwa się ze stopy w czasie hamowania, a blokuje pedał. Gdy dojdzie do kolizji, policja może uznać, że kierujący nie zachował należytej ostrożności. Problemem nie będą same klapki, lecz ich wpływ na przebieg zdarzenia. Instruktorzy techniki jazdy zwracają uwagę, że luźne obuwie nie zapewnia odpowiedniej kontroli nad pedałami. Największe ryzyko dotyczy klasycznych klapek basenowych, japonek oraz sandałów. Takie obuwie może zsunąć się ze stopy, zahaczyć o pedał gazu lub hamulca albo ograniczyć precyzję ruchu w kierowcy.
0: Porady ekspertów.
1: Problem pojawia się też w czasie gwałtownego hamowania. W sytuacjach awaryjnych liczą się setne sekundy. Jeśli stopa ześlizgnie się z pedału lub kierowca będzie musiał poprawiać położenie klapka, droga hamowania może się wydłużyć o kilka metrów. To wystarczy często, by doszło do stłuczki czy też wypadku. Wielu kierowców uważa, że skoro klapki są niewygodne, lepiej prowadzić na bosaka. Ale goła stopa może gorzej przenosić siłę podczas awaryjnego hamowania. Do tego dochodzi problem spoconych stóp, które w upalne dni mogą ześlizgiwać się czy ślizgać po pedałach. Również tutaj nie ma zakazu, ale trudno uznać takie rozwiązanie za optymalne. Najlepsze buty do prowadzenia auta to lekkie, dobrze dopasowane i mające cienką antypoślizgową podeszwę. Ważne, aby stabilnie trzymały stopę i pozwalały precyzyjnie wyczuwać nacisk na pedały. Niewskazane są nie tylko klapki, lecz także bardzo szerokie buty, grube platformy czy wysokie obcasy. Teraz 17-latkowie na drodze.
0: Aktualności.
1: Od 3 marca osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Zmiana ta spowodowała obawy o bezpieczeństwo i pojawienie się na drogach grupy brawurowych lekkomyślnych kierowców. Wiele szkół jazdy informowało, że od zmiany przepisów zainteresowanie kursem jazdy ze strony młodych osób jest ogromne. Póki co nie widać tego w liczbach, ale dla wielu nastolatków wakacje są najlepszym momentem na udział w kursie i próbę zdania egzaminu. Liczba niepełnoletnich kierowców może więc niebawem znacznie wzrosnąć. Wstępne dane pokazują, że wbrew obawom przeciwników nowego systemu 17-letni kierowcy nie są jakimś śmiertelnym zagrożeniem. Według stanu na 6 lipca młodzi kierujący, mający uprawnienia nie dłużej niż rok, od początku marca spowodowali 105 kolizji oraz 6 wypadków, w których 6 osób zostało rannych. Ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej kwestii. Zgodnie z przepisami 17-letni kierowcy przez 6 miesięcy od uzyskania prawa jazdy mogą prowadzić jedynie w towarzystwie osoby w wieku minimum 25 lat, posiadającej prawo jazdy kategorii B od co najmniej lat 5. Oznacza to, że pierwsi 17-latkowie zupełnie samodzielnie będą mogli prowadzić dopiero od 3 września i wtedy się okaże, jak jest naprawdę. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Radio Lato.
1: Dreamland i uciec stąd. Myśl, która może pojawiać się u wielu z was, no bo w końcu na zegarach 21 minut po godzinie 15. Najbardziej intensywny moment podczas całego dnia. Wielu z was w końcu wraca do domów. No i czas się wyrwać z tego letargu i zrobimy to na pewno, bo mam dla was muzyczne panaceum, a dokładniej maje brytyjski girls band Flow. Jeśli ich jeszcze nie kojarzycie, to uwierzcie mi, że naprawdę warto nadrobić zaległości, bo dziewczyny mają między sobą niesamowitą chemię. No i osobiście przypomina mi to najlepsze lata Destiny's Child, ale w bardzo współczesnym wydaniu. Usłyszymy utwór Remedied, kawałek z ich nadchodzącej płyty, która będzie się nazywać Therapy at the Club. No i tytuł mówi wszystko, czyli klub i parkiet jako gabinet terapeutyczny. Dziewczyny powiedziały o singlu tak. To dla każdego, kto utknął w martwym punkcie, potraktujcie to jako swoje lekarstwo. No a tego lekarstwa w teledysku dziewczyny szukają u lekarza, u trenera, nawet u wróżki, żeby ostatecznie odkryć, że najlepszym remedium są po prostu one i dobra zabawa o tym, że to właśnie telefon od znajomych i wyjście na miasto mogą zadziałać lepiej niż jakakolwiek terapia czy leki na złamane serce. Utwór zebrał świetne recenzje, niektórzy porównują go do Ain't No Other Man od Christiny Aguilery, także naprawdę bardzo wysoka półka. No i koniecznie posłuchajcie.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: 35 na plusie, no i to w cieniu, w słońcu powyżej 40. Warunki niesamowicie upalne dla całego regionu. IMGW wydało ostrzeżenie najwyższego stopnia przed upałami. Osoby wrażliwe, dzieci powinny unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce. Również, co wskazują synoptycy, od godziny 15 do 24 nad Dolnym Śląskiem mogą pojawić się burze z bardzo silnymi opadami deszczu, nawet gradu. Wiatr może osiągnąć prędkość 100 km na godzinę. Obecnie te burzowe komórki są na wysokości czeskiej Pragi. Wiatr jest południowo-zachodni. I miejmy nadzieję, że ten kierunek będzie sprzyjać, no i przejdzie bokiem.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: A część informacyjną przedstawi Jacek Rogulski.
6: W tym raporcie nowe rozdanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Para na promilach zatrzymana podczas nocnej wycieczki. A na początek powracamy do brutalnej napaści w stolicy Dolnego Śląska. Jest decyzja o areszcie dla 18-letniego obywatela Ukrainy, który, jak informowaliśmy, zaatakował nożem 30-letnią Polkę. Do ataku doszło w sobotę 1 sierpnia w godzinach wieczornych na ulicy Gagarina we Wrocławiu. Policja wstępnie zakwalifikowała atak jako usiłowanie zabójstwa. Obrońca Dymytra M. zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu. Do tematu będziemy powracać. Teraz Bielawa, gdzie osoby, które jeszcze niedawno borykały się z problemem bezdomności, uzależnienia czy też kłopotami z prawem, dziś sami dla siebie budują mieszkania. Tą niecodzienną inicjatywą zainteresował się Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście budynek dwupiętrowy, w którym znajdzie się 10 całkiem sporych mieszkań, buduje spółdzielnia socjalna Arka, która skupia wokół siebie i zatrudnia takie właśnie osoby. Co ciekawe, całość powstaje ze środków własnych spółdzielni, a niemal wszystkie prace wykonują w nim sposobem gospodarczym przyszli mieszkańcy.
8: Budujemy kilkanaście mieszkań, które będą służyły właśnie dla pomocy osobom, które się pogubiły. Budujemy to z własnych środków, budujemy to własnym sumptem, ale wykorzystujemy też do tego te mechanizmy stażowe, że tak powiem, gdzie ludzie przychodzą z zewnątrz, za czym dojdą do siebie, za czym dojdą do pełnej sprawności. Z każdej komercyjnej firmy by się nie uchowali, natomiast na stażu mogą ten czas mieć na to, żeby się ustabilizować, pokazać swoje talenty, a w tym czasie coś tam się dzieje, więc nawet jak codziennie parę cegieł, parę pustaków dobudują, to my codziennie jesteśmy do przodu z tą budową.
7: Powiedział Jarosław Pilecki, prezes i założyciel spółdzielni socjalnej Arka, który dodaje, że taki model pracy, co prawda, nie przyspiesza budowy, ale przede wszystkim daje nadzieję na normalne życie osobom, którym do tej pory się to z różnych przyczyn nie udawało.
8: Staramy się, żeby ludzie wrócili do tych swoich marzeń, żeby byli normalnymi osobami, żeby wrócili do społeczności i żyli. I dlatego też zachęcamy do tego, żeby też współtworzyli to, co my robimy. Zachęcamy ludzi do współtworzenia. Robi się krąg dużo ludzi, którzy mają ten sam cel, więc dlatego nam też tak dobrze to idzie.
9: Ja tutaj do Bielawy przyjechałem z Wrocławia. Po prostu powiedziałem, że jestem osobą, która potrzebuje pomocy koło uzależnioną od narkotyków. I na początku trudno było się to zaklimatyzować. Ja byłem pod dosyć dużą kontrolą, bo ja mam ADHD. I później zrobiłem sobie właśnie kurs na spawacza i takie rzeczy zacząłem robić.
7: A to pan Artur, jeden z mężczyzn pracujących w spółdzielni. Budowa trwa już 2 lata. Kiedy się zakończy, zależy wyłącznie od osób, które ją prowadzą i od tego, jak bardzo będą zdeterminowani, żeby w końcu mieć swój własny kąt. Z Bielawy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Ponad 145 milionów złotych trafi do samorządów na Dolnym Śląsku w ramach przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ruszył nabór wniosków na inwestycje planowane do realizacji w 2027 roku.
10: Do podziału jest dokładnie 145 052 tysiące złotych. Po raz pierwszy uruchomiono dwa równoległe nabory. Główny na budowę, przebudowę i remonty dróg oraz dodatkowy, przeznaczony wyłącznie na remonty dróg gminnych i powiatowych. Samorządy mogą składać wnioski do 28 sierpnia, a dofinansowanie wyniesie od 50 do 80% kosztów kwalifikowanych. Jak podkreśla wojewoda dolnośląska Anna Żabska, tegoroczna pula środków jest większa niż przed rokiem.
11: To jest ten moment, na który czekają wszystkie samorządy na Dolnym Śląsku, czyli rozpoczynamy nabór na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Program, który umożliwia przebudowę, remonty dróg powiatowych, gminnych na terenie naszego województwa. Bardzo dobra wiadomość to to, że na rok 2027 mamy 145 milionów w sumie na przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.
10: Nowością są dwa odrębne konkursy oraz zmienione zasady oceny projektów.
11: O warunkach i o kryteriach, które są zastosowane w tym roku, co bardzo istotne, to przede wszystkim główna informacja dla samorządów, że w tym roku tylko wnioski i tylko projekty, które mają gotowe pozwolenie na budowę, będą brane pod uwagę.
10: Wojewoda przypomina również, że projekty oceni niezależna komisja z udziałem przedstawicieli Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki zorganizuje szkolenia dla samorządów, które mają pomóc w przygotowaniu poprawnych wniosków i zwiększyć ich szanse na uzyskanie dofinansowania. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Hulajnoga elektryczna i rower nie zwalniają z odpowiedzialności. Przekonała się o tym para, którą w nosy na ulicy Lubina zatrzymali do kontroli policjanci. 47-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną, a towarzysząca mu kobieta jechała rowerem. Oboje byli nietrzeźwi, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
12: Funkcjonariusze podczas kontroli wyczuli od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą 47-latek miał w organizmie blisko 0,5 promila alkoholu, natomiast 35-latka kierująca rowerem 0,8 promila. Policjanci uniemożliwili obojgu dalszą jazdę, wylegitymowali ich oraz sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chwila nieodpowiedzialności może doprowadzić do tragedii. Wyciąganie konsekwencji prawnych w tych przypadkach ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jest odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców o zagrożeniach stwarzanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, szczególnie dla pieszych. Dlatego tak ważna jest ostrożność i rozwaga podczas korzystania z dróg, o które nieustannie apelują lubińscy policjanci.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, we are Gamper and Dodoni, and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie. Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Nowość w Nachoru. Resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Please Tell Rosie, jednocześnie Ale Farben i Unit As. Przebój, który podbił cały świat, także falę muzycznego radia. No i takich numerów można by było słuchać bez końca. Tak jak bez końca jest symbolem zupełnie nowego rozdziału w karierze Oscara Simsa. Dokładnie tak nazywa się jego najnowszy singiel, który zapowiada kolejny pełnoprawny album. No i jak napisało nam Warner Music, wydawca, nowa płyta będzie przełomem w jego dorobku artystycznym, bo będzie to pokaz dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Sam Oscar również skomentował projekt, no i powiedział tak: jestem wdzięczny za to, co do tej pory dało mi życie, za ludzi, których postawiło na mojej drodze, za chwile dające szczęście, za słabe momenty, które bywają najlepszą lekcją. Jestem także wdzięczny za zdrowie, za wasze wsparcie, waszą obecność w moim życiu, za moją rodzinę, za miłość. Czuję, że ten rok będzie znaczący. Dziękuję za wszystko. No i trzymamy kciuki, drogi Oscarze, żeby tak pozostało jak w tytule, czyli cały czas, no i cały czas najwyższy, posłuchać.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Świątek i Chwalińska znów wyjdą na kort. Dorota Wertycka. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, przekazał właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurnych myśliwców dziś przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Również dziś rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. 3 miesiące aresztu dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety to decyzja sądu w sprawie młodego Ukraińca, który zaatakował kobietę nożem. Wczoraj wyszła ona ze szpitala, do którego trafiła w stanie zagrażającym życiu. 18-latkowi grozi dożywocie. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu, potępiając przemoc i agresję. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii Piotra Starucha-Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
7: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
6: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za zabójstwo w Niemczech. Są w tej sprawie m.in. decyzje sądu i ta decyzja prezydenta, według wiceministra, nie jest kontrowersyjna. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
6: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji lub stołówce. Czekaliśmy na nie od miesiąca. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Obie są rozstawione, więc rozpoczynają grę od drugiej rundy. Awans do niej wywalczyły także Magdalena Fręch i Magdalinet. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
9: Magdalena Fręch pokonała Francuzkę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionymi Amerykankami Fręch z turniewą trójką Jessicą Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już 2 razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione.

0: Świątek wyjdzie na kort o 18.30 i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwanińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek.
1: A Hubert Hurkacz zmierzy się za godzinę z Marcosem Gironem z USA w Montrealu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Gargol, podaj się do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Chrissy Hartney, Playman, jednocześnie Best of Muzycznego Radia, a teraz...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dokładnie tak. No i dobre informacje, bo zakończyło się utrudnienie na autostradzie A4, 109 km w kierunku Wrocławia. Miejscowość Rąbienice, przypomnijmy, tam około godziny 14.30 doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Prawy pas był zablokowany na czas wymiany koła. Obecnie trasa jest już w pełni przejezdna. Na 362 km A4 w kierunku Krakowa za Katowicami nadal pozostaje zablokowany jeden pas ruchu. To po zderzeniu czołowym, które miało miejsce o godzinie 11.15. Utrudnienia pojawią się również na AOW w okolicach Ronda Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego. Jest to węzeł Wrocław-Lotnisko. Trwają tam prace drogowe. Również prace drogowe na drodze krajowej 8 w miejscowości Szczytna. Reszta dróg w pełni przejezdna. Niewielki zator przy granicy Niemiec na autostradzie A4 w okolicach Zgorzelca, ale to raczej sytuacja typowa. No i ważna informacja, bo już w najbliższy czwartek na Dolnym Śląsku pojawi się kolejny 83. przejazd Tour de Pologne. Czwarty etap na trasie Żagań-Karpacz. Utrudnienia w ruchu wystąpią w wielu okolicznych miejscowościach. Służby proszą kierowców o stosowanie się do poleceń i zachowanie szczególnej ostrożności, a ze szczegółami wrócimy do Was niebawem. Teraz natomiast przed nami porcja muzycznych newsów.
2: Muzyczne Radio. Music News startują z przytupem i już teraz zabierają Was do świata najnowszych piosenek. Natalia Zastępa, Jenny i Oskar Cyms pochwalą się nimi już za moment, zatem witamy, pozdrawiamy i zachęcamy do pozostania z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 start. Zaczynamy od nowego singla Natalii Zastępy. Po nocach to kolejny utwór z zapowiadanych piosenek na ten muzyczny rok. Ostatnim singlem urodziny wokalistka rozprawiła się z przeszłością, żeby teraz ruszyć na poszukiwania kogoś, z kim można dzielić rozkwianą codzienność. Jak mówi tekst piosenki, utwór po nocach to wołanie o uwagę, miłość i obecność. Autorką tekstu i kompozytorką jest Natalia, która przy tym utworze współpracowała z Kamilem Durskim. Napisałam tę piosenkę zainspirowana moim znajomym, mówi Natalia Zastępa. Długo obserwowałam jego starania w próbie poznania kogoś wyjątkowego. Zauważyłam natomiast, że im dłużej szukał, tym bardziej oddalało go to nawet od siebie samego. Presja to słaba doradczyni. Coraz częściej chęć znalezienia tej jedynej osoby zamienia się w życie w transie, co ukazują słowa refrenu powtarzane na okrągło niczym mantra, dodaje artystka. Pozostajemy przy polskich piosenkach. Oskar Cyms otwiera nowy muzyczny rozdział. Singiel Bez końca to zapowiedź jego trzeciego albumu. To bez wątpienia najbardziej dojrzały numer w dorobku tego artysty. Piosenka Bez końca to gęsty, elektryzujący singiel o relacji, która całkowicie przejmuje kontrolę i nie daje o sobie zapomnieć. Oskar do tego utworu podchodzi bez kompromisu. Stawia na surową charyzmę, organiczne brzmienie i tekst, który dojrzale gra niedopowiedzeniami. Zamiast analizować, wciąga słuchacza w bezkompromisowy muzyczny żywioł i czystą chemię. Gęsta atmosfera piosenki Bez końca wciąga i nie puszcza do ostatniego dźwięku, zostawiając słuchacza z poczuciem niedosytu i chęcią ponownego wciśnięcia przycisku play. Ten numer to wyraźny sygnał, że nadchodzący krążek będzie przełomem w karierze artysty, pokazem dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Oskar Cyms nie tylko otwiera nowy muzyczny rozdział, ale wręcz dyktuje w nim własne, mocne muzyczne zasady. Music News. Na koniec Jenny, która zaprezentowała nowy utwór Less Than A Lover. Artystka określa piosenkę jako muzyczny hołd dla lata i opowieść o relacji, która wymyka się prostym definicjom. Nowy singiel został napisany przez samą artystkę. Tekst opowiada o więzi z kimś, kto jest kimś więcej niż tylko przyjacielem, ale jednocześnie jeszcze nieukochaną osobą. W piosence artystka opisuje emocje towarzyszące takiej niejednoznacznej relacji, od ekscytacji po zagubienie. Pod względem muzycznym utwór Less Than A Lover pokazuje Jenny z nieco innej strony. Wokalistka sięga po subtelniejsze, alternatywno-popowe brzmienie, łącząc charakterystyczne brzmienie gitary, retro klawisze oraz bardzo, bardzo delikatny wokal. To tak zupełnie na koniec premiery. Te gorące, jak najbardziej wakacyjne, muzyczno-radiowe. Łapcie je już teraz. Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Final, Boris Brejszaj, MC Flipside, Dirty Beat i Cat Sai z utworem Animal. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego. Muzyczne Radio. Music News.
1: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu. Czy ja

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 16.30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: No i kolejna godzina popołudnia w towarzystwie temperatury maksymalnej, bardzo wysokiej, bo wszędzie jest powyżej 30 stopni, a średnia dla regionu to 35 na plusie w cieniu. Ochładzać zacznie się dopiero przy okazji zachodu słońca, czyli po godzinie 20. No i cały czas czekamy na zapowiadaną burzę, która niestety prawdopodobnie do nas zawita w przeciągu 2-3 godzin. Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu, nawet gradu. Wiatr może osiągnąć prędkość do 100 km na godzinę. Ciśnienie obniża się na barometrach 1012 hektopaskali, wilgotność na poziomie 37%.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: No właśnie, a co słychać w regionie od strony informacyjnej? O tym już opowie Jacek Rogulski.
10: Na początek najlepsi kolarze i wielkie sportowe emocje. Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne będzie pierwszym prawdziwym górskim wyzwaniem. Już w środę, 6 sierpnia, kolarze zmierzą się z wymagającymi malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpocznie się w Żaganiu, a teren, w którym będą rywalizowali kolarze najlepszych drużyn świata, stopniowo będzie się wznosił. Mówi Czesław Lang, dyrektor wyścigu Tour de Pologne.
11: Czwarty etap wystartuje z Żagania, przepiękne miejsce przy zamku takim startujemy. No i jedziemy malowniczymi drogami dolnośląskiego województwa. Finiszowali będziemy na Orlinku, ale to ostatnie te 60 km, no zahaczamy tam wszystkie góry dookoła właśnie Karpacza, które są tylko możliwe. Michałowice, Sosnówki i tak dalej. Także na pewno to będzie pierwszy etap górski, gdzie już będziemy widzieli, kto przygotował formę na wygranie całej klasyfikacji generalnej, bo teraz widzimy te pierwsze trzy etapy, to są etapy bardziej sprinterskie. Widzieliśmy wczoraj przepiękny finisz Milana, który finiszował w koszalinie. Widzieliśmy piękną jazdę Polaków. Kamil Małecki zdobył koszulkę najbardziej aktywnego kolarza. Także no myślę, że naprawdę wyścig dopiero zaczyna się rozkręcać, ale już przyjedziemy rozkręceni na czwarty etap i zaczną się góry.
10: Przypomnijmy, czwarty etap Tour de Pologne poprowadzi z Żagania do Karpacza, gdzie kolarze będą finiszować na ulicy Olimpijskiej około godziny 17. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
12: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową numer 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14.00 do około 17.00. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Szadrowie koło Kamiennej Góry Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało do użytku nowy dom, w którym może zamieszkać 20 rodzin. W nowym obiekcie znajdują się duże lokale mieszkalne, podziemny parking, a nawet tak zwane komórki, z których inni deweloperzy zrezygnowali już dawno, mówi prezes TBS Władysław Niemas.
3: Ludzie chcą płacić jak najmniej, nam też nie wolno jest śrubować jakichś tam cen, Bóg wie jakich, więc muszę szukać gdzieś, gdzie TBS chociażby parę groszy na, jak mówię, na jakąś naprawę większą, mniejszą, muszę to zabrać.
4: Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Z perspektywy tej inwestycji 2 lata oczekiwania, ale tak naprawdę to jest wiele, wiele lat czekania na nowy budynek wielorodzinny, który w końcu powstał w gminie Kamienna Góra. No nie ukrywam, że gdyby nie wsparcie TBS-u i różnego rodzaju wsparcie sponsorów, mówię tutaj o Banku Gospodarstwa Krajowego, o Krajowym Zasobie Nieruchomości, czy dotacje z KPO, no gminy nie byłoby stać na to, żeby z własnego budżetu zrealizować takie zadanie, które kosztowało prawie 11 milionów złotych, a tak naprawdę udało nam się postawić ten obiekt przy współpracy z TBS-em, przy zaangażowaniu ponad 1 100 000 złotych z budżetu gminy i tym samym mamy 20 bardzo ładnych, dużych, ustawnych mieszkań zlokalizowanych w centralnej części Czadrowa pod samą Kamienną Górą.
10: Na koniec wspomnienia, muzyka ludowa, regionalne smaki i występy kilkunastu zespołów folklorystycznych wypełniły festiwal Ludowe Granie na Gruszkowej Polanie, który odbył się w Gruszkowie w gminie Mysłakowice. Tegoroczna edycja miała szczególny charakter, ponieważ była połączona z jubileuszem 25-lecia działalności zespołu ludowego Karkonosze z Gruszkowa, mówi Mirosław Górecki, starosta powiatu karkonoskiego.
5: Granie na Polanie, świętujemy 25-lecie naszego zespołu folklorystycznego. Ten zespół jeździ z nami wszędzie, tak praktycznie rzecz powiedziane, ale ulubionym miejscem jest nasz powiat w Niemczech, powiat Bamberg. Tam są zawsze bardzo mile widziani. To jest kontynuacja naszych tradycji ludowych. My jesteśmy tutaj już od wielu, wielu lat gospodarzami tych ziem i dobrze, że ta tradycja jest kontynuowana, utrwalana. Są też młodzi ludzie, którzy się zajmują właśnie tą działalnością artystyczną.
7: Nazywam się Bożena Krupa, jestem kierownikiem i szefową zespołu Karkonosze oraz prezesem Stowarzyszenia Korystycznego Karkonosze. Także jesteśmy jako zespół, jako stowarzyszenie działamy.
13: Opowiedzmy o tym jubileuszu.
7: Czekaliśmy na niego 25 lat. Trochę nam to wszystko popsuła pandemia, wiadomo, też brak finansów, ale ogólnie bardzo dobrze się współpracuje i widzę, że władze oceniają to, że jesteśmy po prostu widzialni, że nas ludzie zauważają, że nas ludzie kochają i też doceniają to. I my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni.
10: To wszystko w dzisiejszych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Wieczorem po godzinie 20 zapraszamy jeszcze na przegląd najważniejszych wydarzeń dnia, a kolejne informacje z regionu już jutro rano. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie.

0: No i Wiki Gabor. Muzyczne Radio Lato. No właśnie, o co ta afera, jak już za dokładnie 16 minut czeka na was spotkanie z takimi hitami, przy których nawet problemy będą idealnym towarzyszem do tańca. Hit Planeta wystartuje punktualnie o 17:00, tam czeka na was Arek Włodarski, który także za moment się z wami przywita. W Best Of pojawią się jeszcze Gregor Salto, Don Diablo czy Vixen, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łosica. Udanego dnia, słonecznego przede wszystkim, no i do usłyszenia.
1: Best Of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Klasyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Hej, z tej strony Vixen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Czy jaśnie

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. RoboPies na 4

0: Był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i Nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Fęska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
1: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
2: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
1: A musi go zabezpieczyć, bo?
2: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
0: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu. Z powodu upału w takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
3: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
0: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad Polskim Morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 17:00
5: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
5: Hit Planeta startuje na dobre.
7: A dzisiaj żar leje się z nieba i nie było chyba tak wysokich temperatur w zapowiedziach, chociaż niektóre prognozy tam ciągle mówią o tym, że w tej chwili w Jeleniej Górze jest w okolicach tylko 30 stopni, a za godzinkę to będzie 27. No nie, nie, nie, nie, nie. Temperatury na Dolnym Śląsku sięgają 35-37 stopni Celsjusza. No i jest ostrzeżenie o potężnych burzach, przynajmniej w niektórych rejonach Dolnego Śląska, i powiem Wam, że na radarach pogodowych te burze i opady deszczu i strefę zachmurzenia już widać. Napływa ona do nas z południowego zachodu. W tej chwili strefa burz jest na południe od Ustii nad Labem w Republice Czeskiej, w tychże okolicach, i raczej te opady i burze do nas dotrą. I to uderzenie pierwsze otrzyma południowo-zachodnia część Dolnego Śląska. Ziemia pewnie zgorzelecka, lwówecka, lubańska, jeleniogórska. Będziemy na bieżąco informować o tych alertach pogodowych. A teraz informacje związane z Hit Planetą, bo muza u nas w ciągu najbliższych 3 godzin najważniejsza. Nowości, premiery i kolejne notowanie Hit Planety we wtorek 4 sierpnia. Arek Włodarski, dzień dobry, 6 minut po godzinie 17.

0: najnowsza lista w Polsce.
1: Dwie propozycje na dobry początek i start hit planety. Już słyszycie w tle Benny Benassi. Dawno nie było. Every single day. To znaczy Benny Benassi prezentuje nam nowy materiał. To kolejny singiel z nowości. I za chwilę również nowy numer od H Connect. Winner, Let It Be True. Ciągle w propozycjach do hit planety. Startujemy.

0: Listę w Polsce.
1: We wczorajszym notowaniu hit planety Małe Roszady, ale bez zmiany na jedynce. Na miejscu trzecim oczko w górę i znów skok do pierwszej trójki. Armin van Buuren, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence. Już byli na jedynce nawet. Numer dwa wczoraj. O cztery oczka. Skok od razu na drugie. Morandi.

0: jedynce nasz rodzynek letniak, jeden na pewno z najlepszych hitów tegorocznych wakacji lata Dibausa. I wanna. Jeżeli chcecie zagłosować na ten numer, proszę bardzo, polecam stronę.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Muzyczneradio.pl i nasz facebookowy fanpage.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
5: What's up, everybody? This is Orange.
6: Hello, we are Ace of Base.
7: It's Christina Aguilera.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Пьянова и тотальне Шевелёва.
1: Paul Oakenfold, Marcus Schulz, Grace, Not Over Yet. Wczoraj miejsce 35, dwa oczka w dół. Dzisiaj kolejna obsówka już na przedostatnie miejsce, zarezerwowane no, dla w sumie spadkowiczów, chociaż zdarzało się, że numery się broniły, będące na miejscach 3-9, 3-8, ale to rzadkość. No bo zaraz na 40 od razu jest zazwyczaj świeżynka u nas, no, a później już opuszczenie listy, czego temu znakomitemu skąd on inąd numerowi nie życzymy. Not over yet, mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec bytności na hit planecie. Wzmacniamy głosami, kochani. Wczoraj w czwartej dyszce sporo nagrań, które leciały w dół, podobnie dzisiaj. Something Good, Good Time, Clothes Off poleciało na miejsce 38 z 33. Klaus Piper, Fade to Black, dzisiaj 37 i to także jest spadek. Co jeszcze? The Hitman, No Feelings on the Floor. To numer, który dzisiaj melduje się na miejscu 36 i to jest awans, ponieważ ten numer wczoraj był jedną z dwóch nowości na miejscu 40. No to miło. No dobrze, zagrajmy. Niech zabrzmi świeżynka od niedawna, od wczoraj razem z nami. Dzisiaj miejsce 36.
2: Wakacje na hit planecie.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: I już to czynimy. Sprawdzamy. Francesco Gabbani nam się melduje na miejscu 4.0. Summer Funk.

0: Tak jak w tytule, ten numer ma w sobie coś takiego fajnego, mrocznego, wciągającego, klimatycznego bardzo. Fade to Black. Pan Klaus dzisiaj na miejscu 37. Minęła 17.30.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Kolejna sierpniowa. Pierwsza z trzech premier dzisiejszego notowania. Utwór nosi tytuł Moving Our Way w roli głównej.

0: Pierwszy polski numer, który gramy dla was. Kasia Sienkiewicz w dół niestety z miejsca 32 na miejsce 35, ale jeszcze nic nie jest stracone, jeszcze możemy wesprzeć ten numer i będziemy cieszyć się nim w kolejnych, mam nadzieję, wielu notowaniach hit planety. Wszystko w waszych uszach i rękach, głosujemy na tak lub na nie, na dowolną ilość numerów. Najłatwiej chyba to zrobić na stronie internetowej muzycznoradio.pl. Wkrótce przed nami druga i ostatnia nowość dzisiejszego zestawienia w 40, ale zanim to zagramy jeszcze między innymi numer od duetu Lunax, Felix Samuel, Still Waiting.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 33.

0: Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
2: Hello everybody, my name is Kellen.
3: Hi, I'm Alia.
4: Hi guys, this is Brooke.
5: Yo, we are Bright Sparks.
6: Hi guys, my name is Arnold Palmer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Dzisiaj druga wyżej notowana nowość na miejscu 34. Tutaj skoczył Human z numerem Jump Onto My Wave.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Ina przebojem wdarła się do czołowych miejsc hit planety, ale wczoraj było jakieś tąpnięcie, nie wiadomo dlaczego. Fajny nowy numer, letniak idealny, taneczny, rytmiczny, 13 oczek w dół, numer poleciał na 31, a dzisiaj pozycja obroniona. No to dobrze, chociaż tak to się utrzymało, no ale pewnie fani Iny chcieliby, żeby numer był wyżej. No to proszę bardzo, trzeba głosować. A teraz, odchodząc troszeczkę od muzy, powolutku zaczyna chmurzyć się na Dolnym Śląsku. To zachmurzenie dociąga z południowego zachodu i południa. No i to jest zapowiedź nadchodzenia burz i opadów, deszczu. Wracając do bardzo wysokich temperatur jeszcze, to tutaj mam takie dane ze strony meteo.imgw.pl. Jest taka zakładka o najcieplejszych i najzimniejszych miejscach w Polsce w danej godzinie, to jest 16, może są świeże, zaraz to sprawdzę, ale o 16 najgorętsze miasto Opole w Polsce, 37,3 stopnia, najzimniej, i to rzeczywiście na drugim biegunie, absolutnie, Chłodek nad morzem w Ustce 20,3 też dziesiąte stopnia Celsjusza, a już są dane z 17 i już tu Dolny Śląsk górą, kochani, bo najcieplejsze miasto w Polsce, to jakie obstawiacie na Dolnym Śląsku? To świeże dane, aktualne. Legnica 37,2 stopnia Celsjusza, a w Ustce pochłodniało, bo niecałe 20 stopni Celsjusza. To teraz gorąca polska muza.
2: Hit planeta.
0: To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Martyna Baranowska. Tracimy tylko czas. Za 6 minut minie 18.

0: A jeszcze troszkę do weekendu.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Pierwsza godzina Hit Planety za nami. Za chwilę wiadomości o godzinie 18, ale zanim...
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Na trasach regionu i nie tylko, raczej niewiele się dzieje. Mówimy o tym regionie najbliższym nam. Przypomnę o zamknięciu trasy tzw. Starej Piątki na odcinku Przedwojów Kamiennogóra. To jest ulica Kamiennogórska, przepraszam, Lubawka. Kamiennogórska w Lubawce, wzdłuż zbudowanej Eski. Nie będzie problemu, żeby omijać ten zamknięty odcinek. Trzeba korzystać po prostu ze wspomnianej Eski. Przedwojów, Lubawka, droga zamknięta w ciągu ulicy Kamiennogórskiej ze względu na no, taki gruntowny, generalny remont tejże trasy. Nie ma utrudnień, to dobra wiadomość, raczej większych na A4, no chyba, że zbliżymy się do zachodniej granicy, ale tutaj też ten zator nie jest jakiś bardzo duży. Czas oczekiwania na przejazd na niemiecką stronę w Jędrzychowicach nie jest jakiś długi. Myślę, że to będzie gdzieś w okolicach 15, maksymalnie 20 minut. Mamy też informację o lekko, jak zawsze, spowolnionym ruchu na autostradzie A4 pod Wrocławiem, no ale tam na tym dolnośląskim odcinku feralnym niestety, bo mówimy tutaj o kątach wrocławskich, Pietrzykowicach, no to zawsze coś się dzieje i Kostomłotach. Tutaj także na tych węzłach mamy minimalne, na tym węźle dokładnie, spowolnienie. Najbliższe dni, kochani, to w regionie wjazd Tour de Pologne. Dzisiaj nawet część mieszkańców Dolnego Śląska podziwiała kolarzy na trasie Tour de Pologne. Dzisiaj drugi etap, przypomnę, we wtorek Międzyzdroje Szczecin. Jutro Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra.

0: droga wojewódzka, później przez miejscowość Giebułtów w kierunku Mirska, Mirsk, ulica Mickiewicza, przejazd przez Rynek, następnie droga wojewódzka 361. No i spowoduje to czasowe zamknięcie głównej trasy Krzewie Wielkie Świeradów-Zdrój, a to trasa bardzo obciążona. No i później droga powiatowa w kierunku Rębiszowa, miejscowości Proszowa, Kwieciszowice i tutaj już wjazd na teren powiatu Karkonoskiego, czyli Premia Górska, Antoniów, Włoża Góra, dalej Chromiec, no i dalej przejazd w stronę Karpacza przez Zimną Przełęcz. Tutaj także będą utrudnienia. Czyli tutaj na terenie najpierw gminy Mirsk od godziny 13 do 16.30, no ale później te utrudnienia będą także na terenie powiatu Karkonoskiego. Jest prośba do kierujących o sprawdzenie, zaplanowanie podróży, stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających trasę oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 18.
2: Czas na wiadomości.
3: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
3: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
5: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi, zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
3: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
6: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
3: Andrzej Morozowski miał 69 lat.

0: No, miały być jeszcze wiadomości sportowe, ale niestety czasem technika zawodzi. Głos naszego dziennikarza sportowego pojawi się, mam nadzieję, za godzinę. Wybaczcie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: A tym numerem jest utwór zatytułowany Heaven w roli głównej Thomas Gray. I jeszcze druga propozycja, jak zawsze, po każdej pełnej godzinie po wiadomościach, Tom Civic, Digital Heartbeat.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
6: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
7: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół Wideo.
8: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
9: Cześć, tu Tomasz Organek.
10: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i hit planety. Hit planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: miss you, baby. Come on.
1: Хит планета. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
2: Ach, w iluż to utworach wykorzystywano ten element związany z rozmową telefoniczną, z dźwiękami różnymi odbierania telefonu, kończenia połączenia. Coming home, please, baby, Adriatic u nas dzisiaj na miejscu 28. No to jesteśmy w trzeciej dyszce, 2-7, Lucas and Steve, All I Know, All Summer With You, Lumoti na 26. I teraz wam powiem, że Moti powędrowało mocno w górę, bo wczoraj na miejscu 36, 4 oczka do góry, nasza niedawna nowość dzisiaj, zasłużenie, spory skok o 10 oczek. France is on my mind, think about me na 25, 24, December 10. Us Against the World, Tylko kochaj mnie, Zalia, ten numer znamy, lubimy. Dzisiaj miejsce 23. Zalia odrobinkę poleciała w dół z 19. Ale to nie zmienia faktu, że fajnie się słucha tego numeru. Udany rok dla Zali, udział w męskim graniu i oczywiście też dużo solowych produkcji, część z nich w Hit Planecie.
3: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: A jeszcze tylko ostrzeżenie, bo coraz więcej chmur napływa z południa, południowego zachodu, głównie z południowego zachodu i naprawdę jest miejscami tak duszno i parno i tylko czekać, aż coś tam gruchnie z nieba. Są ostrzeżenia meteorologiczne, przypomnę o burzach, opadach, deszczu, gradu lokalnie i to ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 do godziny 24. Dzisiaj porywy wiatru do 90 km na godzinę. Głównie chodzi o powiaty tutaj położone na południu, ale ta strefa opadów może także przesuwać się w głąb regionu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
6: 18.30, kolejna, druga dzisiejsza premiera Julian Tate, Wild at Heart.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 23, anonsowana Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Hey guys, I am Ferry Corsten.
5: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
6: Hey, what's up guys, we are Terrence and Finlay.
7: Hi, I'm Gio da Silva.
8: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to Hit Planeta at Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta, najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Im częściej słucham tego nagrania, tym bardziej mi się podoba Martin Garrix z YouTube. Niby do niedawna połączenie, no takie trudne do wyobrażenia, ale teraz w muzyce wszystko jest możliwe. Mało tego, brzmi to znakomicie według mnie. Wczoraj miejsce numer 34, a dzisiaj już skok o 14 oczek na 20. Fireflies. Kawał fajnej muzy podanej w taki nowoczesny sposób, no bo oczywiście tutaj Martin Garrix dołożył swoją fantastyczną rękę. Trzymamy kciuki i myślę, że ten numer jeszcze w najbliższych notowaniach nas zaskoczy i będzie zdecydowanie wyżej. A to już taneczne rytmy i znany głos pani Sophie Ellis Bextor, która przyzwyczaiła nas do takich rytmów. Tutaj Disco Bambino, Neil Rogers, Dancing Without You.

0: Bardzo lubię ten numer i zresztą wielu z was też. Joven y Salvaje, Benny Blanco, króciutko, niecałe dwie minutki, ale chęcią bym posłuchał jeszcze. To znaczy ja sobie mogę jeszcze raz odtworzyć, ale już nie w tak zwanym eterze, tylko tutaj wewnętrznie na słuchawkach. Może to uczynię. Ale wspólnie teraz zaczniemy słuchać numeru z miejsca. No to już, proszę bardzo.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 17, a może nie. 17 zostawmy sobie na trzecią godzinę. To jest this. Zatrzymajmy się na 16. Tiffany Harris, Vertigo.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: A chyba ten upał też wpłynął na spowolnienie ruchu u kierowców. Nie chce się jeździć szybko, czysto i spokojnie niemalże wszędzie. We Wrocławiu, no to stałe miejsca, gdzie tylko są utrudnienia, czyli zakorkowane lekko centrum wjazd od Radwanic przez Księże Wielkie i Małe. Później to jest droga 94. Tutaj w związku z robotami trwającymi na skrzyżowaniu Alei Wielkiej Wyspy, no mamy małe utrudnienia też w ruchu. Ponadto naprawdę nie jest źle. Oprócz stałych miejsc, gdzie drogi są zamknięte, remontowane, no to już od wielu miesięcy na przykład zamknięta jest trasa przejazdu do Lwówka Śląskiego. Tam jest w planach remont całej drogi, przypomnę, do Lwówka Śląskiego. Od strony 30, czyli mówimy o drodze 297 na odcinku Pasiecznik Wojciechów, dalej Golejów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już

0: burzami dla 8 województw. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie, MSZ potwierdza. Sprawdzimy też, jak wygląda praca Bear Commando, czyli grupy do płoszenia niedźwiedzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Co najmniej 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono 2 manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Na jakim etapie są prace, sprawdzał Paweł Radzewicz.
1: Żeby ruszyć z budową drogi krajowej łączącej plac budowy elektrowni z ekspresową 6, brakuje już tylko ostatecznego zezwolenia. Trwa przygotowanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
2: Intensywne prace na trasie głównej, można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
1: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni atomowej, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
2: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
1: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata.
0: Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w regionie, przygotowywał rekomendacje, inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór trwa do 25 sierpnia. 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Bear Commando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
0: Grupa ma już za sobą pierwsze płoszenia, jej skuteczność przetestowano w terenie już kilka dni po wejściu przepisów, które umożliwiają jej płoszenie gumowymi kulami podchodzących pod zabudowania drapieżników.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak wczoraj w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecie miejsce zajął jego rodak Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 9 pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego. Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać, ogłosił Jordi Cruyff, czyli dyrektor techniczny klubu z Amsterdamu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelony. Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wejściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
5: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono.

0: tak szybko.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: I jeszcze w uzupełnieniu wiadomości sportowych, to na kortach prestiżowego turnieju WTA 1000 w Toronto Iga Świątek rozpoczęła grę. Pierwsza rywalka, Sara Bejlek, niżej notowana Czeszka. Iga Świątek radzi sobie znakomicie w pierwszym secie, prprowadzi 5-0 i chyba za chwilę już będzie piłka setowa. Tak jest, 6-0 Świątek Bejlek, no to trzymamy kciuki za szybkiego drugiego seta. Ten nie trwał długo. Iga Świątek prowadzi w pierwszym swoim meczu w Toronto.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
4: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: A będzie nią Sonny Fodera, Feel Again, to za chwilę, a wcześniej Alan Dixon z numerem Work For It. I to propozycje pod Waszą uwagę, rozwagę, jak zdecydujecie. No to tak będzie wyglądała lista w przyszłości.

0: Agata.
1: Reklama. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaran.
3: Hello, it's Marina and the Diamonds.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Hola, somos it's your most clean bandit.
6: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbi. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Kawał numeru, prawda? Taki troszkę minimalnie w duchu Abby, ale oczywiście w tym świeżym udźwiękowieniu. Brzmi to znakomicie. The Art of Letting Go As This. Dzisiaj, jak dobrze liczę, to 10 oczek do góry. Z 27 na 17. Gratulacje. My szybko zbliżamy się do pierwszej dyszki. Graliśmy 16 Tiffany Harris, Przebiśniegi też za nami, Melatonina. No to zatrzymujemy się teraz na miejscu numer 14.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: By the way, no.

0: No to wbrew pozorom ten numer radzi sobie całkiem nieźle. Z 18 na 13 nam dzisiaj się zatrzymuje. Just a little i stare dobre czasy się przypominają. 19.30 już prawie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: I znów hiszpański numer. Alejandro Zandes. Hola, hola.

No, po długiej nieobecności Oceana kazała czekać sporo na nowy numer od siebie, ale zobacz, jak cudownie trafiła Sunshine na tegoroczne lato i wakacje. W górę niedużo, ale jednak z 14 na 12. W wielu miejscach na południowo-zachodnich krańcach regionu pada, nawet może intensywnie dość padać. Między innymi w tej chwili w okolicach Gryfowa Śląskiego i Mirska. Pochmurno, kropi też w Jeleniej Górze, ciemno się zrobiło w wielu miejscach i cały czas bardzo gorąco, duszno, parno. A my pędzimy do przodu na 11 dzisiaj. Zatrzymał się Gromi, oczko w górę z 12.

0: Dyszka otworzył Braves, Lucky, a DJ Antoine oczko w górę na miejsce dziewiąte. Wskoczył dzisiaj DJ Antoine, Never Stop the Party, Michiko, DJ Goya, 8, pozycja obroniona już niedługo, a później U2's Street of Dreams. Dzisiaj ten numer zalicza spadek.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
2: Po reklamie.
3: Hey everybody, we are One Republic.
4: How are you? I'm Nelly Furtado.
5: Hi there, this is Chambers.
6: Hi, I'm Katerina.
7: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Morandi opuszczają pierwszą trójkę, spadek z drugiego dzisiaj na miejsce piąte. Tuż przed pierwszą trójką melduje się Urzel, Shine, plus oczywiście David Guetta.

0: Wilka przed nami. Dzisiaj najniższy stopień podium należy do numeru Fate. Alan Walker z piątego awansuje z Ewą Max na trzecie. Dwa, uwaga, uwaga, z jedynki z Bowser I Wanna. No to już wiemy, że na szczyt hit planety wraca Here in My Arms, Enjoy the Silence, Armin van Buuren i Silver Panda. Bawcie się dobrze, uważajcie na siebie, na deszcze i burze, no i ochłody życzę.
1: Hit planeta.
0: Arek Włodarski, do usłyszenia.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Fala upałów w Europie, jutro w kraju nawet 40 stopni. Polska na unijnym posiedzeniu za wzmocnieniem granic. I leśnicy zachęcają do sprzątania śmieci w ramach corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Paulina Nawrocka. Przez Europę przechodzi kolejna fala upałów. Dotyczy to także Polski, gdzie już jutro termometry w niektórych miastach mogą osiągnąć nawet 40 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
3: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
2: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do obszernych pożarów.

0: migracyjną w hiszpańskiej enklawie Ceucie na północy Afryki, gdzie w ciągu kilku dni z Maroka przedostało się nielegalnie prawie 60 tysięcy migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. Ofiara w sobotę została kilkakrotnie zraniona nożem. Wczoraj opuściła szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
1: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
2: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu przy okazji. Pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
1: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
2: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
1: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich.
0: Woda we wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podał serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na nim wywieszono z powodu zakwitu sinic.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
4: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem. Muzyczny.

0: Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.
1: Z kanału Kevin Rice i Dance With Me. Gorący numer, moi drodzy, tak jak gorący wiatr znad Karkonoszy, który przyciągnął nam gęste chmury, z których no lada moment będzie padać. A i zagrzmi przy tak wysokich temperaturach. Wiatr się wzmaga, także uważajcie na siebie, no i przede wszystkim uważajcie na wszystkie przedmioty lotne pod drzewami, na balkonach, gdziekolwiek się przemieszczacie. 10 po 20 Maciej, bo witam, teraz Dżemik.
2: Autopromocja.
3: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: Namawiam, zachęcam, dzwońcie do muzycznego radia. Dobry wieczór, halo, halo. Proszę bardzo.
4: Sprzedam teraz myjnię lub wynajmę, wjazd do Karpacza. Mam dużą halę warsztatową do wynajęcia i w tej chwili jeszcze kawalerka i dwupokojowe, wjazd do Karpacza do wynajmu pod telefonem 603-622-848. Dzięki.
1: Dziękujemy, zdrowia.
3: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dżemik, słucham, dobry wieczór. Witamy, halo, halo, dobry wieczór.
5: Halo, halo, Marek z Jeleniej Góry.
1: Proszę.
5: Sprzedam Volkswagena Turana 2.7 rok, 2 litry w dieslu po lifcie. Oprócz tego sprzedam Alufelgi 17, plus do tego koła mam zapasowe, takie do wyjazdówki 15, pasujące do Audi, Volkswagena. I mam maczet z malinową. Wszystko pod numerem 692.
1: Tak.
5: To 358. Pozdrawiam, życzę zdrowia.
1: Dziękujemy, uściski.
3: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Witaj, jesteś z nami, słuchamy. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Dzwonię z Lubania. Mam do sprzedania Nissan Qashqai, rok 2010. Przejechany 170 tysięcy. Serwisowany. Więcej informacji pod numerem 605,
1: tak?
6: 486-234.
1: O, dziękuję, dziękuję i słucham. Dobry wieczór.
7: Dzień dobry. Przyjmę uszkodzone telewizory, mikrofalówkę i stare komputery. Ogólnie elektronikę, przyjadę i odbiorę.
1: Dobra. Numer?
7: Wszystko pod numerem 573.
1: Tak.
7: 600. 880.
1: Dobra, dziękuję. Dobry wieczór, halo.
8: Witam, dobry wieczór, Adrian. A ja chętnie kupię Simsonka, Arometa lub coś podobnego oraz części do takich sprzętów. Silniki, jakieś koła, ramy, stare instrukcje i kaski. A mój numer to 506.
1: Tak.
8: 193 i 720. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy, uściski. Dobry wieczór, witaj, halo.
9: Dobry wieczór, dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia Diesel 2013 rok, 140 kombi w kolorze czerwona perła, auto użytkowane przez kobietę, niezniszczone. Polecam i drugim autem jest Citroen Jumper, świeżo sprowadzony, zarejestrowany, ubezpieczony, gotowy do pracy. 3 litry, 177 koni, kamera cofania, tempomat i wiele innych, a więcej informacji pod numerem 695.
1: Tak.
9: 112. 363. Dzięki.
1: Dziękuję, do następnego, wszystkiego dobrego. Witaj, jesteś z nami, słuchamy, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
1: Proszę bardzo.
10: Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy i słucham. Dobry wieczór, witaj, halo.
11: Dzień dobry.
1: Proszę bardzo.
11: Mam działkę nad rzeką. Jestem z Bolesławca, 40 arów, granicząca z rzeką. No i tyle. Więcej informacji pod numerem 574.
1: Tak.
11: 212. 127.
1: 127, dziękuję. Dobry wieczór, witam, halo.
12: Dobry wieczór, witam serdecznie, Karpa, z tej strony się kłania. Mam do sprzedania Renault Trafic, blaszak, dwulitrowy diesel, 2008 rok, zaleta auta, brak jakiejkolwiek elektryki, więc się nie psuje. Więcej informacji pod numerem telefonu 505.
1: Tak.
12: 950 201.
1: i 201 na końcu. Dziękuję, pozdrów Karpacz od Muzycznego Radia.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasza piosenka dnia. Flow.

0: I'm fucking sweating.
1: Muzyczne radio. Music news. Kolejne gorące premiery i zapowiedzi wakacyjnych hitów. Tu i teraz w Music News, dziś za sprawą Pitbulla i Jasona Derulo, Disco Bambino i Sophie Ellis Bextor, a także Blanki, która tym razem zaśpiewa na piłkarską nutę. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Uwielbiany przez wielu słuchaczy muzycznego radia, Pitbull ponownie łączy siły z Jasonem Derulo przy okazji premiery nowego singla Privacy. Utwór wyprodukowany przez duet Stereotypes wyróżnia się chwytliwym, międzynarodowym brzmieniem, które odzwierciedla wizję muzyki globalnej, łączącej słuchaczy dzięki twórczości wykraczającej poza granicę. Nowy singiel to kolejne wspólne przedsięwzięcie tych uznanych artystów, którzy wcześniej współpracowali już przy utworach Fire, Drive You Crazy czy My Life. Proces powstawania piosenki stanowi doskonały przykład współczesnej, nieznającej granic współpracy twórczej. Pitbull nagrał swoje partie wokalne w Australii podczas trasy koncertowej, a sam utwór powstawał w różnych zakątkach świata. Privacy od Pita i Jasona, już do posłuchania w Muzycznym Radiu. Dalej szukamy wakacyjnych hitów. Specjalista od muzyki Italo Disco, Disco Bambino, wydał singiel Dancing With You we współpracy z ikoną disco popu Sophie Ellis Bextor oraz legendą muzyki Nilem Rodgersem. Przepełniona nostalgią za latami 70. kompozycja łączy charakterystyczną, dynamiczną gitarę Rodgersa z kultowym wokalem Sophie Ellis Bextor, opowiadając słodko-gorzką historię o złamanym sercu, tęsknocie i umiejętności wybaczania. Piosenka od pierwszych dźwięków niesamowicie wpada w ucho, a w Muzycznym Radiu gramy ją już praktycznie na okrągło. Music News. I na koniec piłkarska propozycja od Blanki. Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA Polska 2026 jejejo daje mnóstwo pozytywnej energii. Szybko wpada w ucho. Gdy tylko rozpocznie się pierwszy mecz, wszystkich nas ogarnie piłkarska gorączka. To samo dotyczy tego właśnie utworu. Dzięki zaangażowaniu producenta Francisa jejejo idealnie oddaje ducha Polski. Chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, a goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki, mówi Francis. Jejejo to celebracja nowego pokolenia gwiazd kobiecej piłki nożnej. Obserwowanie osiągnięć tych młodych kobiet na boisku jest niezwykle inspirujące. My również chcieliśmy zainspirować je poprzez muzykę. Ten turniej jest o kobietach i taka też jest ta właśnie piosenka. Jejejo świętuje kobiecą współpracę i hart ducha zarówno na boisku, jak i poza nim, niosąc ze sobą inspirujące przesłanie o zwyciężaniu ramię w ramię. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Cheat Codes River, Benny Blanco, T. Olivido i A. Clark z nową wersją utworu Vamos a la Playa. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego. Muzyczne radio.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia. Wtorek, 4 sierpnia, Jacek Rogulski. Zapraszam na przegląd dzisiejszych informacji. Na początek najlepsi kolarze i wielkie sportowe emocje. Czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne będzie pierwszym prawdziwym górskim wyzwaniem. Już w środę, 6 sierpnia, kolarze zmierzą się z wymagającymi malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Etap rozpocznie się w Żaganiu, a teren, w którym będą rywalizowali kolarze najlepszych drużyn świata, stopniowo będzie się wznosił. Mówi Czesław Lang, dyrektor wyścigu Tour de Pologne.
2: Czwarty etap wystartuje z Żagania, no i jedziemy malowniczymi drogami dolnośląskiego województwa. Finiszowali będziemy na Orlinku, ale to ostatnie te 60 kilometrów, no zahaczamy tam wszystkie góry dookoła właśnie Karpacza, Michałowice, Sosnówki i tak dalej, także na pewno to będzie pierwszy etap górski, gdzie już będziemy widzieli, kto przygotował formę na wygranie całej klasyfikacji generalnej, bo naprawdę wyścig dopiero zaczyna się rozkręcać, ale już przyjedziemy rozkręceni na czwarty etap i zaczną się góry.
1: Przypomnijmy, czwarty etap Tour de Pologne poprowadzi z Żagania do Karpacza, gdzie kolarze będą finiszować na ulicy Olimpijskiej około godziny 17. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
3: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową numer 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14.00 do około 17.00. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicą Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17.00 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
1: Ponad 145 milionów złotych trafi do samorządów na Dolnym Śląsku w ramach przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ruszył nabór wniosków na inwestycje planowane do realizacji w 2027 roku.
4: Do podziału jest dokładnie 145 milionów 52 tysiące złotych. Po raz pierwszy uruchomiono dwa równoległe nabory. Główny na budowę, przebudowę i remonty dróg oraz dodatkowy, przeznaczony wyłącznie na remonty dróg gminnych i powiatowych. Samorządy mogą składać wnioski do 28 sierpnia, a dofinansowanie wyniesie od 50 do 80% kosztów kwalifikowanych. Jak podkreśla wojewoda dolnośląska Anna Żabska, tegoroczna pula środków jest większa niż przed rokiem.
5: To jest ten moment, na który czekają wszystkie samorządy na Dolnym Śląsku, czyli rozpoczynamy nabór na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Program, który umożliwia przebudowę, remonty dróg powiatowych, gminnych na terenie naszego województwa. Bardzo dobra wiadomość to to, że na rok 2027 mamy 145 milionów w sumie na przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.
4: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Hulajnoga elektryczna i rower nie zwalniają z odpowiedzialności. Przekonała się o tym para, którą w nocy na ulicach Lubina zatrzymali do kontroli policjanci. 47-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną, a towarzysząca mu kobieta jechała rowerem. Oboje byli nietrzeźwi, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
6: Funkcjonariusze podczas kontroli wyczuli od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą, 47-latek, miał w organizmie blisko 0,5 promila alkoholu, natomiast 35-latka kierująca rowerem 0,8 promila. Policjanci uniemożliwili obojgu dalszą jazdę, wylegitymowali ich oraz sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną lub rowerem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chwila nieodpowiedzialności może doprowadzić do tragedii. Wyciąganie konsekwencji prawnych w tych przypadkach ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jest odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców o zagrożeniach stwarzanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, szczególnie dla pieszych. Dlatego tak ważna jest ostrożność i rozwaga podczas korzystania z dróg, o które nieustannie apelują lubińscy policjanci.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Całodniowe odliczanie zakończone. Włączamy wakacyjny dopalacz, podkręcamy głośność, lecimy wysoko nad tymi stalowymi chmurami nad Karkonoszami. Festiwal wakacyjnych hitów startuje właśnie teraz. Na dobry początek słońce zamknięte w dobrych dźwiękach muzycznego radia. Crazy Biza, energetyczny Sunshine Day. Ruszamy, zapraszamy, gorąco się polecamy, bo teraz startują też oprócz muzyki pozytywne emocje i muzyka czasem też proponowana od was. Nie zapominajcie o Facebooku i zanudźcie z nami Sunshine Day.

0: trąbki, ten lajcik, moi drodzy. To jest muzyka z Ibizy. Nie, wracam. Sunrise z festiwalu wczoraj na plaży. Ten numer pewnie był grany. Sunshine Day, Crazy Ibiza. Na dobry start, na dobry poziom. Bawcie się razem z nami, bo warto. Będzie dance, będzie elektronika, będzie house, odrobinę clubbingu. Wszystko to, co wieczorową porą w muzycznym radiu możecie spotkać. A teraz nasza rakieta.
1: Festiwal wakacyjnych hitów
0: z ostatnich dni. Tłuczenie niezmiernie równo

Tak brzmią muzyczne radio premiery, tak brzmią nowości, największe klasyki, gorące zawodowe numery. Te ponadczasowe też się nam trafiają. Do północy liczy się tylko dobra muzyka. Teraz znany Loco.

0: Dacie wiarę, że to lata 90. No ja sam nie dawałem przed chwilką. Jungle Brothers VIP.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A teraz krzykniemy sobie Vámonos Diego San Diego. Siento fuego.

0: muzyczne radio, wakacyjny festiwal hitów, utwory, które rozgrzewają parkiety na całym świecie. Po parkiety klubowe, wakacyjne, letnie, te potężne, eventowe. Nadchodzi
1: festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Kolejny klasyk, bo już dwa tygodnie koleby się na liście DMC, ma się świetnie. Idzie w górę. Chyba pierwsza dziesiątka będzie w tym tygodniu. Kolab niezły. Tiesto. Redendo. Echo Sax. Final.

Powiem wam, że już złapałem kosmiczną energię. Taki festiwalowy klimat i muzykę, która nie ma żadnych granic. To jest właśnie festiwal wakacyjnych hitów muzycznego rania. Przez najbliższe godziny zabieramy was na parkiety, na dobre, dobre granie. Poznajecie? Klasyk od 15 lat na muzycznej scenie. Marco V. Unprepared.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 21.
1: Czas na wiadomości.
4: Ostrzeżenia przed upałami, jutro kulminacja. Ministerstwo Edukacji pracuje nad planem podwyżek dla nauczycieli i sukces Igi Świątek w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. W niemal całej Polsce obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, jutro termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
5: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze tworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
4: A fala upałów zostanie z nami do piątku. Ministerstwo Edukacji pracuje nad własnym systemem wynagradzania nauczycieli. Związkowcy domagają się powiązania ich pensji ze średnią krajową, tak żeby nie prosić co roku polityków o podwyżkę. Projekt ZNP w tej sprawie jest w Sejmie, ale maleją szanse na jego przyjęcie. Jego los w dużej mierze będzie zależeć od Ministerstwa Finansów, mówi wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
6: Pewne idee tego rozwiązania, które zaproponowało ZNP, jest zgodne również z tym, co my uważamy, że to powinno rzeczywiście w jakiś sposób stabilny, niezależnie od władzy rosnąć. Jeżeli wypracujemy takie rozwiązanie, na które zgodzi się również Ministerstwo Finansów, to je przedstawimy.
4: Nauczyciele z ZNP na 31 sierpnia planują manifestację przed kancelarią premiera. Wandale uszkodzili nowe rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, do zniszczenia doszło podczas próby kradzieży.
7: Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych.
4: Sprawa trafiła na policję. Miejski rower aglomeracyjny w Nowej Odsłonie działa w Bydgoszczy nieco od ponad dwóch tygodni. 65 firm w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu dwóch tygodni jest odciętych od wody przemysłowej. Winny znów SAN. Poziom rzeki spadł poniżej granicy gwarantującej biologiczną równowagę cieku, co oznacza automatyczny zakaz poboru wody dla firm korzystających z sieci, mówi prezes stalowolskich wodociągów Monika Trela.
8: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwia pobór, to ten pobór musi zostać zakończony.
4: To efekt suszy hydrologicznej, która objęła już większość kraju, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
9: Jeśli chodzi o Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny.
4: Taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się dopiero trzeci raz w ciągu 18 lat, ale drugi w ciągu dwóch tygodni. I jeszcze doniesienia z kortów. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Mecz trwał godzinę i 35 minut. W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić lub Szwajcarką Wiktorią Golubić.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: Festiwal wakacyjnych.

lał nieźle, no i do dzisiaj się tego słuchać świetnie. Na dobry początek kolejnej godziny z festiwalu wakacyjnych hitów muzycznego radia Blanket Jones i Cream, a teraz wracamy do Crazy Busy, bo oni się zawsze dobrze sprawdzają przy takiej okazji jak ta dzisiejsza. Wakacyjna, letnia, fajna pora, widzę, że kapie w Jeleniej Górze, no to trochę nam się chłodniej zrobi. DIACO za chwileczkę Black and Chrome. Dalej słońce od Milk and Sugar.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: A teraz Fura Energii od Chris Avantgarde. Dobrze brzmiący numer. A za moment Before the Sun.

0: obujali. Mam nadzieję, że tak, bo to Sean Paul. Muzyczne Radio, 18 minut do strefy i uwaga, wjeżdża wam teraz.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Eternal DJ.
2: Tunnel DJ.

jest to tempo, to jest ten klimat, to jest Eternal DJ, to jest Night Watchers. To jest muzyczne radio. Wieczorową porą przez całe wakacje. Gra wam festiwalowo. A jak komuś mało, to poprawiamy. La melodia dell'amore.

myślałem, że tego typu elektronika nigdy się nie zestarzeje. Są to utwory mimo upływu lat, które brzmią świeżo i wyjątkowo za każdym razem, kiedy je gramy. El Cesar, La Melodia. No a teraz czas na kolejną legendę. Uwaga! Tak do nas wjeżdża. A jak? Pięknie. Mega duet. ATB. Andy Rail. W nagraniu Connected. Płyniemy dalej z festiwalem wakacyjnych hitów. Można poklaskać, a na pewno dodać mocy. To zawsze można. Bo za moment. Floor Filla, game over.

0: Лата бомба!
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
3: Są postępy, nie ma przełomu na linii Iran-USA. Lekarze alarmują, że hejt odbije się na ich pracy. I sukcesy polskich tenisistów Świątek i Hurkacz z awansami. Paulina Nawrocka, zapraszam. W rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormus, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wcześniej także rzecznik MSZ Kataru podał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Reuters i AFP zauważyły, że trwające rozmowy i postępy wpłynęły na spadek cen ropy. Minister finansów USA Scott Bessent oznajmił wcześniej w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Po głośnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w środowisku medycznym i wynagrodzeń niektórych medyków, lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów. Jak podkreślają, za błędy pojedynczych osób płaci całe środowisko. Katarzyna Młynarczyk.
4: Jak mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, środowisko nie broni nieuczciwych lekarzy, ale sprzeciwia się odpowiedzialności zbiorowej.
5: My mamy system prawny w tym kraju. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy wykonuje każdy inny zawód, to podlega prawu.
4: Tymczasem lekarze płacą wizerunkową cenę i mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia, pacjenci stają się wobec nich nieufni. To krzywdzące, zauważają.
5: Hospitalizujemy dzieci z ciężkimi chorobami. Mamy rzadkie choroby zakaźne, które mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i życia. Mamy doświadczenie.
4: Ale jego podważanie przez pacjentów czy ich rodziców utrudnia leczenie i psuje atmosferę pracy lekarzy.
3: Polskie jabłka na unijnej liście. Rejestrację trzech nowych chronionych nazw pochodzenia zatwierdziła Komisja Europejska. Wśród nich znalazły się polskie jabłka krajeńskie. Owoce te w porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów są słodsze i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka z krainy dołączyły do znajdujących się już na liście jabłek grójeckich i łęckich. Razem z jabłkami krajeńskimi na unijną listę trafiły także dwa hiszpańskie produkty: peklowana szynka wieprzowa i oliwa z oliwek z obszarów górskich północnej Walencji. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą

0: o 3.
1: O czym informował Przemysław Pozowski.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
3: Strefa 79.

Lata 80. Złote, wspaniałe, miały swój niepowtarzalny rytm. To była dekada wielkich melodii, charakterystycznych syntezatorów, dobrych refrenów. Jednym zespołem, który doskonale wpisał się w klimat tamtych lat, był Bad Boys Blue. Ich przeboje stały się symbolem epoki pełnej tanecznej energii. Dyskotekowych, fajnych świateł i też wakacyjnych wieczorów. A jeśli chodzi o wakacje, to powiem wam, jest taki utwór, który nie ma sobie równych, kiedy tylko się pojawia na naszej muzycznej scenie, to wakacje wszyscy mamy przed oczami. Zapraszam was w wyjątkową podróż do lat 80., 90. Ponadczasowe hity, dźwięki, zostańcie z nami. Wieczór wspomnień od lat. O tej samej porze. Muzyczne radio. Chyba ta muzyka nigdy nie wychodzi z mody. Co my na to? Polecamy się na Facebooku. Napiszcie, co proponujecie, co wam się podoba, co sunshine, a co nie sunshine.

0: 79.
1: Czasem zastanawiam się, czy nie za często gramy te niektóre utwory, ale no, skoro wasza taka wola, w tym przypadku Basi, to nie śmiem odmówić. Different Story. Peter Schilling.

0: 79.
1: Teraz jeden z moich ulubionych artystów z lat 80. Powiem wam, niedoceniany. Miałem ich wszystkie single, niedużo ich było, ale ten tak na 100%. Stop and Go. Peter Kent. No on też śpiewał z Luisem Fernandez. Tutaj solo.

Dekomunas zawsze i wszędzie do posłuchania i do zabawy. Tak jak ta madam Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now.

Dawno temu, kiedy nie było jeszcze mashupów, moi drodzy, były takie miksy przez Stans 45 robione. Najpierw w wersji singlowej, trwające 4,5 minuty. A to właśnie taki mega miksik. A później w wersji długiej, long, ponad 8.

Italo zawsze, bądźcie zawsze powsze czasy. Kochamy te rytmy południowe, a Piotr kocha naszych sąsiadów z piosenką Jozin Pan.

Klasyka gatunku w strefie 13 po 23. Słuchajcie, no tutaj mam taki wpis. Dotyczący Abby. Abby poprosimy, tutaj Mateusz napisał, mama ja. I teraz tak, nie wiem, czy to chodzi o Hastamaniana, czy mama mia. To stawiam na mama mia. Może się uda.

Powiem, że te wszystkie piosenki z lat 80. mają taki dziwny klimat, jak gramy je wieczorową porą. W dzień tak nie brzmią, prawda? Wieczór taki, taki dziwny czas się nam robi. Za chwileczkę czas marzeń, a na razie jeszcze Atom. Atomic, oto Blondie.

23:30, muzyka zwalnia i muzyka zaczyna opowiadać własne historie. Bo to czas marzeń, a w czasie marzeń, o, śpi.